Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Atak na żołnika w szkole w Ostrołęce w plecaku miał ładunek wybuchowy. Razem dla bezpieczeństwa Polska i Norwegia zacieśniają współpracę obronną. Suwałki na pierwszym miejscu są najtańszym miastem do życia w Polsce.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
0: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
1: To jest raport.
0: Teraz śląski i nocny pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie opuściły go przed przybyciem służb. Do odbiorców znajdujących się na tym terenie RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Priorytetem będą bezzałogowce i rozwój dronów latających, nawodnych oraz podwodnych. Polska i Norwegia zacieśniają współpracę obronną, a Gdynia staje się jednym z miejsc, gdzie nabiera ona konkretnego wymiaru. Wczoraj uroczyście otwarto tam nową halę, w której polsko-norweskie drony będą produkowane.
5: To inwestycja, która już dzisiaj daje zatrudnienie dla 1500 osób. Niedługo to może być nawet 2000 dla całej grupy WB. Najbliższe miesiące to miliony inwestycji. 150 milionów już w tą siedzibę, w której się dzisiaj znajdujemy, zainwestowane. W najbliższym czasie ten pułap osiągnie 800 milionów.
0: Mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprzęt wojskowy produkowany w Gdyni, sprzedawany jest m.in. do krajów NATO oraz Kanady. Za większość zachorowań odpowiada palenie papierosów. W Polsce każdego roku wykrywa się ponad 20 tysięcy przypadków raka płuca. W drugiej połowie października ruszy nowy program profilaktyki finansowany przez NFZ. Z niskodawkowej tomografii komputerowej skorzystają wieloletni palacze.
6: Każda osoba, która ma na koncie tak zwanych 20 paczkolot, czyli na przykład 20 lat paliła paczkę papierosów albo 40 lat pół paczki, która pali teraz, bądź rzuciła palenie nie dalej jak 15 lat temu, która się będzie kwalifikowała na te badania.
0: Zaznacza Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Program jest bezpłatny i nie wymaga skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki z umową z NFZ na realizację tego programu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Zestawiono ceny, zarobki i koszty utrzymania i tu Suwałki znalazły się na pierwszym miejscu.
7: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
8: Ja tu jestem jako turysta, ale w pełni się z tym zgadzam. Jest piękne miasto. Bardzo mi się tutaj podoba.
9: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
10: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko. Tym bardziej kobieta chce być, zadbać o siebie, paznokcie, typu rzęsy. No to mi się wydaje, że raczej nie jest najtańsza.
0: A za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Ja, Deutsche Regen, ja, nicht gut, scheiße.
1: No ale teraz widzisz, na rozrabiałeś i wszyscy będą musieli przymykać oko na to, że z nad Niemiec przychodzi ten deszcz. Będzie on padał, będziemy mówili, to jest nasz polski deszcz, a nie jakiś niemiecki.
2: Co ty, byłby polski, to by zaczął padać w Polsce, a zaczął padać w Niemczech, a może nawet we Francji. Kto to wie?
1: Proszę Państwa. Patrz, i wizy nie potrzebuje, i paszportu nie potrzebuje. I on sobie tak przechodzi przez te granice i nikt go nie pyta, czy pan coś przywozi na przykład, albo czy pan coś przemyca, albo czy ma pan coś do oclenia. Nikt nie pyta takiego deszczu.
3: Dlatego nie pyta, bo jesteśmy w strefie Schengen, tam nie ma granicy.
1: A, dobra, faktycznie.
2: Ale wiecie, deszcz po niemiecku to jest Regen, a
3: Dżdy po niemiecku to dżdżownica.
1: Dobrze nam idzie, słuchajcie, naprawdę, bo może dlatego, że jest dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, a ja na przykład mrużę oczy i czasami nie widzę, w związku z tym potrzebuję moich okularów, jakich nie wezmę, to nic nie widzę, ale myślę, że jest sporo rzeczy, na które trzeba przymknąć
3: tak
1: oko.
3: Tak jest, tak nam idzie, że Państwo, to prosimy, żebyście dzisiaj przymknęli na to oko. No i pytamy przy okazji, na co oko przymykacie, na co oko przymykasz?
2: Wiesz co, ja jestem zdumiony na to, jak koledzy z innej redakcji, która jest po sąsiedzku, właściwie za ścianą z nami, przymykają oczy na to, że właściwie codziennie rano o tej porze ich kolega redakcyjny jest w samochodzie i słucha radia, zamiast z nimi prowadzić program. Ale przychodzi się z nami, witam o 6:30.
1: Ale on słucha naszego radia. I to jest najśmieszniejsze, bo potem przychodzi i mówi, słuchajcie, fajnie, żeście opowiadali, więc tutaj coś jest nie tak.
2: Pozdrawiamy pana Pawła.
3: Ja przymykam oko z kolei na drugą redakcję, którą mamy po drugiej stronie. Co to do redakcji, trzy psy przychodzą na poranek i człowiek tu nie ma na nic czasu, nie? Potem biegnie po tą kawę, a tu tym korytarzem biegniesz. Tu pies, tu pies, tu pies.
2: Ale zobacz, ty biegniesz po kawę, oni po karmę.
1: A przyszedł ten biały kudłaty dzisiaj?
2: Tak.
1: Ekstra, idę go pogilać.
2: Koniecznie.
4: Poranne 6 na 9 w Escero.
3: Na co przymykacie oko?

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was

0: Wojtkiem, jak z moją żoną. Ona też zawsze pyta, zatem co proponujesz?
1: Ale wiesz, słuchajcie, ja naprawdę, jak ciebie, Wojtek, nie było, to ja takie mam wrażenie, że trochę zabrakło, wiesz, jak w starym, dobrym małżeństwie, tego jednego elementu. Więc dobrze, że jesteś.
2: Oczywiście, bo nie mogło być tak dobrze i kolorowo. Musiał przyjść ten dziaders, który cały czas narzeka.
0: Tak jest. Czasu mamy, drodzy państwo, wściekle mało do raportu, dlatego pan Wojtek zapytał, jak tak mało czasu mamy, co proponujesz?
1: Co proponujesz, drogi Konradzie?
0: No, ja proponuję słuchacza, proszę.
3: Cześć, w temacie dnia, to ja na przykład przymykam oko na zakupy żony. A tak z poważniejszego tematu, to chyba mam wrażenie, że jako społeczeństwo za bardzo przymykamy oczy na wybryki naszych wybranców na wiejskiej.
1: No ale co mamy zrobić tam? Co jakieś pikiety robić? Dajcie spokój, ja tam nie wiem, ja nie mam siły do takich rzeczy. Ja przymykam oko na wszystkie głupoty, które robię w życiu.
2: No my też musimy na to przymykać oczy, to
4: prawda. Poranne 6 na 9.

0: Żarty na bok, 6:30, czas na raport. Eski Rok, Ania Kruszyńska.
1: Eska Rok, raport.
2: Zapraszam. Ihor M. usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób. To nowe informacje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. 24 września 31-latek z Ukrainy zadał nożem liczne ciosy księdzu Stanisławowi Zbojnowiczowi, powodując jego śmierć. Zranił też 4 inne osoby. Mężczyzna przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Wobec Ihora M. sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
1: To jest raport.
2: Od marca ani drgną. Stopy procentowe kolejny miesiąc z rzędu utrzymane na niezmienionym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. To oznacza, że główna referencyjna stopa wynosi nadal 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni, a w kontekście kolejnych miesięcy mówią raczej o możliwych podwyżkach.
3: Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. W ciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych, łącznie o 0,75 punktu procentowego.
2: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Na dziś konferencja prezesa NBP, na której Adam Glapiński uzasadni najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ta, przypomnijmy, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98,7,71, a oleju napędowego 7,74 zł. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj.
1: Eska Rok. Sport.
2: Reprezentacja Polski spadła o 1 lokatę i zajmuje 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy, bo obydwa zespoły rozpoczęły rozgrywki od 2 triumfów. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
4: Na 9 w Esce Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: dzisiaj przymykamy oko. Na niektóre informacje faktycznie przymykamy oko, a inne wręcz odwrotnie pragniemy Państwu przedstawić.
1: To fajnie, że przymykacie oko na dziwne informacje, które przynoszę tutaj już pod ponad roku, ale takie informacje śledzę. Ja lubię takie historie. W łoskim zoo urodziły się dwa lwy azjatyckie. To są bardzo rzadkie lwy. Chłopak i dziewczynka. No i trwa głosowanie na imiona. Ja to bardzo naprawdę też śledzę i zastanawiam się, jak je nazwać. Zaproponowali tym razem pracownicy zoo. Nie dali takiej pełnej swobody internautom. Dostępne opcje to Strzyga i Swaruk, Szpulka i Supeł, Stanisław i Stefania, Reseko i tam Szani czy Szani. Czyli krótko mówiąc, ja sobie myślałam, czy musi być na S. I ja zaczęłam wymyślać. Po pierwsze wymyśliłam po staropolsku, że będzie Szpetnik i Swawola, ale wyobraźcie sobie, przychodziłam ostatnio, zacząłem, że mam nowy butelkomat na osiedlu i ponieważ ja nie wrzucam tam, ponieważ ja gazuję wodę, ja lubię wodę gazowaną, więc robię to w domu. I wymyśliłam, że będzie soda i saturator.
2: Doskonałe, ale Asia to jest jedyna osoba, która potrafi tak płynnie przejść z tematu lwa i lwicy do gazowania wody w butelkomacie.
0: Niewiarygodne. Mi to bardzo się podobało, że to bardzo rzadkie lwy, takie niegęste.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock. Nowy

0: na co przymykamy oko. Wiecie co? Ja mam taką jednak chyba teorię na to, która się sprawdza, żeby przymykać oko na wszystkie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Bo tak się człowiek tylko denerwuje i tylko się zastanawiać, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu, przymknąć oko.
1: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: O, na przykład.
2: No, aleś zaczut. Naprawdę nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną, niewiarygodna jedna.
1: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
2: Tak,
0: no,
2: prawda.
0: Stąd siatkarze. Logiczne.
2: Tak, był jeden mecz taki, co tego nie zdążyliśmy jeszcze z panem Wojtkiem obgadać. Masakra po prostu niewiarygodna jednak.
1: A tenisiści chodzą w tenisówkach.
2: A kadra U21 przegrała, ale awansowała. Drodzy Państwo, na co przymykacie oko?
3: Ja przymykam oko na różne takie występki moich dzieci. Jeżeli one są w miarę niegroźne i nie zdarzają się zbyt często, to czemu nie? Ostatnio zorganizowałem 18 swojej córki, no i kupiłem trochę alkoholu. Nie kupiłem go za dużo, myślałem, że leszcze poprzynoszą swoje. No ale przychodzą chłopaki, pytają się mnie, proszę pana, a to jest ten cały alkohol, który na tą imprezę jest? No cóż, zrozumiałem, że jest go mało. Pojechałem, kupiłem więcej, powiedziałem, chłopaki, tu jest więcej. A oni, aha, czyli już nie musimy oszczędzać? Nie. Więc przymykam oko na takie teksty, na takie zachowania. To jest fajne.
2: Ale
3: nawet.
2: Co to w ogóle za pomysł, żeby na osiemnastkę wierzyć w to, że ci, którzy przyjdą osiemnastoletni, przyniosą swój własny napitek?
0: Dlaczego ty nie wierzysz w te dzieci?
2: Ty naprawdę...
1: Bo ma swoje.
4: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Paulina Smaszcz odpowiada na przytyganny muchy. Nikogo nie obchodzi jej zdanie. W czym mucha lubi pływać, każdy wie. No i ja nie wiem, więc sprawdziłem sobie przysłowia z muchą i mam takie. Mucha nie siada, jak mucha w smole, srali muchy będzie wiosna.
2: Srali muchy będzie wiosna. Uwielbiam to powiedzenie mojej babci jest. Sylwia Bomba tymczasem zrzuciła 30 kg i jak to zrobiła? Powiedziała, owijałam się folią i biegałam o 22:00. Tak powiedziała. Ja się zastanawiam cały czas, czy to bąbelkowa była, jak myślicie, czy taka spożywcza, taka
3: ciężka. A to chcesz biegać o 22:00?
1: No ale spożywcza to nie, bo schudła przecież.
3: Proszę Państwa, a propos jedzenia. Rezolutna Helena Englert kupiła słynną pizzę książula, żeby wypromować swoją piosenkę. Podobno niezły kawałek to był.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Zbigniew Podeski. A tutaj też mieliście okazję się przecinać.
5: Tak, to też w ogóle przepiękna postać. Człowiek po prostu. To nie tylko muzyk, nie tylko genialny trębacz, skrzypek, ale człowiek po prostu.
4: Kawałki mojego życia.
5: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski. Na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
4: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
7: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was kawałki.

0: Chciał, żeby było o nim głośno, relacja uczennicy po ataku nożownika w Ostrołęce. Afera w szpitalu południowym Dawid K. z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Uciekł 2 miesiące temu. Kangur recydywista skacze po polach pod Łowiczem.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzie, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później. Służby zabezpieczyły też jego plecak.
2: W plecaku, który został zabezpieczony dzisiaj, który prawdopodobnie należy do Jakuba Z., zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
0: Mówiła w rozmowie z nami rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiedział, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
3: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
0: Z informacji przekazanych przez władze miasta po posiedzeniu sztabu kryzysowego sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Wiadomo też, że znajdował się pod opieką psychologa i specjalistów, a do tematu będziemy wracać. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej wczoraj został przesłuchany. Prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Podejrzany przyznał się do winy?
4: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
5: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
4: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
5: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
4: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
0: Teraz Sejm i pełna zgoda przy wiejskiej. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące. Zawiechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne, ale zaznaczają, że na tym nie koniec.
6: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
7: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
8: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
9: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
0: Dziś nad projektem będzie głosował Sejm, później trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur. Na razie radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego zoo zwracają uwagę na jeden problem. Nadchodzącą zimę.
10: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj pracując na dziale hodowlanym czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne. No i generalnie potrzeba kilku osób.
0: Mówi Tola Kot z łódzkiego zoo. Na czasu na złapanie kangura może być coraz mniej. W ogrodach zoologicznych takie zwierzęta mają, gdzie się schować przed chłodem.
11: Ten komfort tego kangura też będzie z tygodnia na tydzień spadać. U nas w zoo, kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka, na wybieg wewnętrzny, pod lampy grzewcze.
0: Dodał Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo. Co ciekawe, ten sam kangur jest już recydywistą. Rok temu również uciekł ze swojej zagrody, jednak wtedy udało się go bezpiecznie złapać.
12: No, to jest taki kangur na gigancie, ale wyobrażacie sobie, po prostu taki kangur teraz będzie miał kłopoty, komfort mu spada.
13: To prawda, ale ma to wszystko w torbie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
15: Na co państwo przymykacie oko? O to dzisiaj państwa pytamy. Posłuchajmy zatem.
16: Cześć robaczki, w temacie dnia, a przymykam oko na pogodę w pewnym rokowym radio.
15: Wojtku, udowodnij panu.
17: Ja nie wiem, jakiego radia pan słucha, ale w naszym radiu, proszę państwa, rzetelne informacje niż z nad Danii, jak niektóre portale pogodowe mi tutaj podpowiadają, sprawił, że nad Niemcami od samego rana szaleją deszcze. Mhm. No i wiadomo, że te chmury deszczowe będą się przesuwały na wschód, lizną potem trochę zachodu Polski, Zieloną Górę, Wrocław, Poznań, a jutro być może dotrą nawet do Krakowa i Warszawy. Ale dzisiaj czeka nas jeszcze tak zwany ostatni dzień babiego lata na termometrach od 18 w okolicach Zielonej Góry, 20 w Poznaniu, 22 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, a w Warszawie do 23 stopni.
12: Co my byśmy bez niego zrobili?
15: Ja nie mam zielonego pojęcia. Wiem. Skoro powiedziałeś o babim lecie, to o prawdziwym babiarzu słówko, bo w roku 43, dokładnie 8 października, na świat przyszedł pan Bronisław Cieślak, czyli 07, polskie 07. Drodzy państwo, do kawki coś słodkiego proponujemy.
18: Słuchaj, zapamiętaj, każdy mężczyzna lubi słodycze, ale tylko prawdziwi mają się odwagę do tego przyznać.
19: Sam to wymyśliłeś?
18: Ha?
19: Może kiedyś sprawdzę.
18: To może od razu, byś miała co wspominać przy kolacji z tym swoim milionerem.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
17: Dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, więc pytamy, na co przymykacie oko, ale w tej godzinie zadzwonimy do kogoś z biletami na Rocktoberfest 2026.
12: No i na to nie będziemy przymykać oka.
0: A skoro mowa o zdrowiu, to u mnie nowa metoda leczenia kamicy nerkowej u dzieci.

0: Tomasz Organek za nami. Gdyby ktoś się zastanawiał, co słychać u pana Tomasza, to proszę państwa, bawi się w teatr, tworzy muzykę do drugiej części Dziadów, które są w reżyserii Aleksandry Popławskiej i od listopada będą wystawiane na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: Ło, to fantastyczna wiadomość. Bardzo chętnie się wybiorę i obejrzę.
0: To prawda,
1: polecam.
0: Jedziecie
1: ze mną?
0: Nie.
1: No, aha, dobra, fajnie. To ja to na to przymknę oko.
2: On bawi się w teatr, my bawimy się, drodzy państwo, w radio. Jeżeli pytamy o to, co albo na co przymykacie oko, to państwo odpowiadacie tak.
3: Dzień dobry. Ja w temacie dnia to zazwyczaj przymykam oko na pierwszy budzik i tak drugi i tak, no dobra, to na za trzecim wstaję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Człowiek się budzi, a to już wieczór.
2: Ty tak masz?
0: To miałem kiedyś, ale już mi przeszło.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Mamy zaproszenia na Rocktoberfest 2026, czyli nasze urodziny i nie zawahamy się ich użyć.
1: No oczywiście, że tak. Trzeba wejść na stronę skrok.pl i tam poprowadzi was ta strona za rączkę, jak znajdziecie zakładkę Rocktoberfest, to tamże właśnie na tej stronie trzeba opisać swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie.
2: I wcale to nie musi być muzyczna historia. Może być coś szalonego, co wam się przytrafiło, albo coś, co po prostu odmieniło wasze życie. Chętnie wasze historie przeczytamy i do kogoś niebawem się odezwiemy.
0: Róbcie to szybko, bo będziemy dzwonić.
3: Reklama. Skrok.pl. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Niemcy nam dzisiaj pogodę psują nad Polską.
1: To już niech pada w tych Niemczech i do nas nie dochodzi, nie?
2: Ja bardzo przepraszam, ale Wojtek sprostował, że to nie jest niemiecki deszcz, to jest duński deszcz. On się zaczął w Danii.
0: Tak było.
2: Przeszedł do Niemiec i teraz dopiero przyjdzie do Polski, ale to ciągle jest duński deszcz.
3: No, to będzie Poldeutsch. Ja by się zastanawialiśmy, proszę państwa, nad sytuacją, w której tak, popada niemiecki deszcz, prawda?
2: Tak.
3: No i pójdziemy do polskiego lasu, ale w którym grzyby urosną po niemieckim deszczu.
1: No.
2: O Jezu.
3: No i po czym poznać te grzyby?
2: Ale zepsułeś mu teraz życie. Ty masz świadomość tego. On jedzie na grzyby, nie dość, że się będzie musiał zastanawiać nad tym, jaki deszcz na niego pada, czy duński, czy niemiecki, to jeszcze będzie zbierał grzyby. I ale będzie się zastanawiał, czy są duńskie, polskie, czy niemieckie.
0: Wojtas mi już zdradził tę tajemnicę. Powiedział, że będzie łatwo takiego grzyba rozpoznać.
3: No.
0: Bo on będzie w tej ściółce stał w takim niemieckim hełmie.
3: To prawda, dokładnie tak.
0: Na co zatem przymykamy
2: Boże,
0: oko?
2: Na pomoc.
0: Na głupotę ludzką.
4: Dzień dobry, ja przymykam oko na głupotę innych ludzi. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Tak czuję, że jesteście Państwo ciekawi, kto w tym tygodniu będzie gościem Marcina Mellera w Melinie. I o tym się za chwilę przekonamy, a jeżeli nie jesteście ciekawi, to i tak musicie tego wysłuchać, a potem już Ania Kruszyńska z raportem Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina
2: Eski Rock. Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: To tak zwany Polish smile.
2: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko i wyłącznie o chorobach i o śmierci.
4: Melina. A w najbliższej Melinie Alek Kora, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Spędzi w więzieniu ponad 25 lat więzienia. Jest wyrok dla zabójcy 24-letniej Klaudii z Torunia. Wenezuelczyk został skazany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnijmy, kobieta została zaatakowana w czerwcu ubiegłego roku w parku i zmarła po niemal 2 tygodniach walki o życie.
7: Sąd uznał pana Jokemerta za winnego i wymierzył karę łączną 25 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Na poczet tej kary orzekł również o na rzecz reprezentującej prawa pokrzywdzonej kwotę 250 tysięcy złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.
6: Relacjonuje Izabela Oliver z toruńskiej prokuratury. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza w Pryłukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego rakietowego ataku na blok mieszkalny wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych, a łącznie w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków życie straciły 32 osoby. Dziś w Pryłukach rozpoczęła się 3-dniowa żałoba narodowa.
5: To jest raport.
6: I jeszcze utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych.
5: Eska Rock. Sport.
6: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Alina Świtolina, która pokonała Ann Li 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. I jeszcze trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 roku i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Rocktoberfest 2026.
1: A z drugiej strony mamy Michała, którego będziemy zapraszać na Rocktoberfest, który ma mrożącą krew w żyłach. Informację dla nas rock'n'rollową. Cześć.
2: Cześć.
3: Gdzie się dodzwoniliśmy? Michale, skąd jesteś?
2: Jestem z Warszawy.
3: Mhm. Ale chciałeś nam opowiedzieć, jak to wyjechałeś na wakacje na Mazury i ledwo z nich wróciłeś.
2: No tak, to taka przygoda trochę połączona z lekką głupotą i no, czymś, co nie powinno się zdarzyć, ale przeważnie takie wypadki zdarzają się wtedy, kiedy się mają nie zdarzyć. Wypadki może za dużo, ale przeżyliśmy sztorm, taki no spory sztorm w to lato na Mazurach, gdzie woda literalnie po prostu no, wyglądała tak, jakby chciała nas zabić, zarówno z góry, jak i z dołu, ale no jakby przypomnę, znaczy powiem tylko, że wyjazd był rodzinny, więc zafundowaliśmy też mocne wrażenia młodszym członkom rodziny. No na szczęście po tym, jak poobracało nas na środku jeziora, wypchnęło i prawie przewróciło, trafiliśmy w trzciny i skończyłeś to szczęśliwie, ale no przygoda była taka, żeby jej nie powtarzać.
4: Ale dzieciaki będą o niej pamiętały przez lata zapewne, co?
2: No już nawet krążą historie, że to będzie tak, że ojciec łapał pioruny kuliste i wykopywał je do wody, tego rodzaju rzeczy, nie?
4: Dokładnie, jako stary żeglarz przypominam, na żagle zawsze warto ze sobą zabrać A. sztormiak, B. coś na komary, C. dużo pieluch.
2: No. No tak, tam były, wtedy by się tam przydały.
1: Nie, daj spokój, ja was naprawdę, drodzy żeglarze, podziwiam, bo ja już na samą myśl mam chorobę morską, więc w życiu by mi nie przyszło do głowy, że ma tej bujającej łajbie gdzieś płynąć, a jeszcze tym bardziej w taki sztorm. Mm.
3: Ale Michale, mamy dobrą wiadomość na odreagowanie emocji, mamy coś dla ciebie i dla osoby towarzyszącej, być może dla żony, może ktoś z twoich dzieci przyjdzie. Zabieramy was na urodziny Eski Rock 22 października, widzimy się w Progresji w Warszawie.
4: Otóż to. Pobujamy się teraz na Rocktoberfeście.
3: No, tam też niektórzy zawiani bywają.
1: Jak to co
3: żeglarze z Poznania.
1: Wojtek, historia z happy endem, a teraz będzie happy set.
4: Pozdrawiamy, trzymaj się i do zobaczyska. Pana razie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rocktoberfest 2026.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: Reklama.

0: radiowej kuchni teraz troszkę będzie. Zawsze zastanawiałem się, czy Asia ma w domu na przykład drzwi przesuwne.
1: Dlaczego?
0: Bo jak tu wchodzi do studia, to nigdy nie zamyka tych naszych uchylnych.
2: Ale nie, bo ja lubię, jak jest jakoś tak trochę tak przewiewnie, ale Kondzie za to mówi zawsze trzaśnij tymi drzwiami, bo zaraz będzie pies szczekał jakiś albo coś, na przykład ktoś przyjdzie, będzie krzyczał. Ale takie jest życie, Kondziu, nigdy tego nie wiesz, zostawisz otwarte drzwi i to cię zaskakuje, bo nie wiesz, jakie dźwięki będą, przymknij na to oko, nie stresuj się.
0: Właśnie tak robię, przymykam oko.
1: Ale moja mama zawsze na takie świętary to mówiła, a firankę w domu masz?
0: O, dokładnie, moja też tak mówiła, choć nie znałaś i wtedy.
1: Moja też nie. W sumie dalej nie zna. Proszę Państwa, co u Państwa? Na co przymykacie oczy?
3: A wiecie, na co ja przymykam oko? Na to, że nie powinna mieć żadnych węglowodanów. No ale weź i nie zjedz takiej śliwki pod kruszonką, Asiu, prawda?
2: Prawda.
3: Albo nie wiem, jakieś owsianki z bananem.
1: Prawda.
3: Albo świeżej bułeczki. O matko, no nie da się.
2: Nie da się.
3: Się nie da. Trzeba na to przymknąć oko, ale wtedy można.
0: Drodzy kochani słuchacze, nie tylko z Was zapytam. Widziałeś kiedyś jednego, albo widziałaś jednego węglowodana? Albo widziałaś kiedyś kalorie?
2: Ja chciałam tylko powiedzieć, że moje ulubione powiedzenie w takich sytuacjach, jeśli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Agata Lewandowska zgotowała swojej śwince morskiej okrutną śmierć. Była grillowana. No i teraz internauci grillują Lewandowską.
2: Ej, ale kim jest naprawdę Agata Lewandowska? Bo przypomnijmy, to nie jest Anna Lewandowska, to jest ktoś inny.
3: Właśnie, no żeby nie pomylić tutaj.
1: Pojęcia nie mam, ja ledwo wiem, co to jest świnka morska.
3: Rafał Masarak tymczasem żyje w rzymskim małżeństwie, ale planuje ślub. Koledzy z Tańca z Gwiazdami nie zostaną zaproszeni. Jaki jest powód? No dla mnie to logiczne, przecież w Rzymie są bardzo drogie noclegi, prawda?
2: Ale z drugiej strony wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Oskar Pietuszewski, taki piłkarz, proszę Państwa, debiutuje u boku Agi Nowakowskiej z modelek na jej TikToku. Żeby tylko pan Oskar nie przestrzelił.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
5: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Atak nożownika w szkole i nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. Prokurator żąda 8 lat więzienia w raporcie Proces Sebastiana M. A w Olsztynie nowa metoda leczenia kamicy nerkowej u dzieci.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 8, Anna Kruszyńska zapraszam. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce to w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Dlaczego potrzebna była ewakuacja?
3: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z. znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
4: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
3: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
5: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
3: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
1: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali, a dziś w szkole nie ma zajęć. Będą spotkania uczniów z psychologami.
2: To jest raport.
1: Prokuratura domaga się 8 lat więzienia. Obrona chce uniewinnienia. Głośny proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1, jest już na finiszu. Podczas mów końcowych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień. Na miejscu był Rafał Różycki.
6: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
7: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanelstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
6: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
8: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
6: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
1: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Wyrok zapadnie 21 października. Wyższy podatek za słodzone napoje. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, opozycja o łataniu dziury budżetowej. Opłatą cukrową zajmuje się Sejm. To rządowy projekt, który zakłada podwyższenie opłaty. Podobne przepisy w ubiegłym roku zawetował prezydent. Co teraz mówią o tym posłowie? O to w Sejmie pytał nasz reporter Michał Rawa.
9: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
10: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rządowi? Nie. Zaszkodzi obywatelom.
9: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
11: To jest tylko właśnie kolejny podatek, tak jak Boza Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
9: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Mniej bólu, krótszy zabieg i szybszy powrót do domu. Tak ma wyglądać nowe leczenie kamicy nerkowej u dzieci w Olsztynie. Tamtejszy szpital będzie 3 ośrodkiem w Polsce, który wykorzystuje w tym celu nowoczesny laser tulowy. Urządzenie rozbija kamienie w układzie moczowym na drobny pył, który jest następnie wypłukiwany z organizmu.
12: Miejmy nadzieję, że już pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać tutaj z naszego województwa, z naszego ośrodka do ośrodków w innych miastach. W Warszawie, w Dziekanowie Leśnym dokładnie i w Zielonej Górze. Taki jest plan, żeby stworzyć tutaj u nas ośrodek leczenia kamicy. Między innymi tą metodą, tak.
1: Mówił Bartosz Kotkowicz, specjalista chirurgii dziecięcej. Taki zabieg jest bardziej precyzyjny, trwa krócej i oznacza krótszą narkozę. Mali pacjenci mogą wrócić do domu już po 1-2 dobach.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
13: Już kilkukrotnie ustaliliśmy dzisiaj, że zmierza w kierunku Polski deszcz z nad Niemiec, trochę z Danii, trochę z Francji, ale tak naprawdę dzisiaj jesteśmy z Danii, proszę Państwa, jednak jeszcze na w miarę słoneczny dzień, bo do godzin wieczornych ostatnie godziny babiego lata będą nam towarzyszyły i objawią się temperaturą od 18 do 23 stopni.
14: A myśmy ustalili wczoraj z Kądziem, że skończy się babie lato i zacznie się chłopska jesień.
15: Tak będzie. Trochę jesteśmy z Danii, jak powiedział pan Wojciech, no bo deszcz, uwaga, z Danii i z Niemiec, prawda? Więc
13: świetnie. Nie rozszyfrowałeś ten żart.
15: Dobre to było.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Eskarol. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
15: Wrócił pan Wojciech, podniósł się poziom programu.
14: Nieziemską cierpliwość muszą mieć do nas nasi słuchacze.
17: A jak ktoś jest z Niemiec, to jest Niemy?
15: Co w raportach?
1: Zakaz podskakiwania z radości na stadionie w Bochum.
17: O, widzicie? I znowu Niemcy. Kto nie jest?

0: nie widzisz się, bo przymknąłeś oko. I dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, na co przymykacie oko.
1: Tak jest, a to wszystko z okazji Światowego Dnia Wzroku, więc przede wszystkim, tak zupełnie na poważnie, warto badać i dbać o swój wzrok, tak, połączyłem dwa słowa.
2: No ale to trudne to jest, słuchajcie, badać, czyli po prostu dbajcie i badajcie.
0: Dokładnie, po co tyle wyrazów używać?
1: Dbadacie swój wzrok?
0: Otóż to! A państwo, dbadacie swój wzrok i na co przymykacie oko, o to pytamy.
3: A siema, ja przymykam oko na moją teściową, bo uważa, że jest wszechwiedząca, że wszystko wie najlepiej. Normalnie, jak to się mówiło kiedyś, wiedźma.
0: A, widzisz? Wiedźma. Ładne? Wie wszystko.
2: Tak.
1: Ale że ćma?
0: No, że... Tak, właśnie tak. Ma wiedzieć i wiedźma. Drodzy państwo, to jeszcze na co przymykacie oko?
4: Na co ja przymykam oko? A w każdym razie się staram na to, że moja żona nie dokręca butelek z kolą i cały gaz ucieka. A żeby tak rozładować to napięcie i żeby ona też mogła przymykać oko, nie opuszczam deski w toalecie.
1: No, brzmi jak wojna rodzinna.
2: No, klasyczna wojna domowa, jakby na to nie patrzeć. Rozgazowana kola i opuszczona deska.
0: Dokładnie.
5: 6 na 9 w Esterok.

0: Reklama.
1: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji Światowego Dnia Wzroku rozmawiamy sobie o rzeczach, o sytuacjach i w ogóle o tym wszystkim, na co zdarza Wam się przymykać oko.
1: No, wydaje mi się, że bardzo często przymykamy oko, bo inaczej, słuchajcie, to człowiek by zwariował. Ja kiedyś się dużo bardziej czepiałam różnych historii, na przykład potrafiłam właśnie zwracać ludziom uwagę na różne rzeczy. Znaczy, teraz już może nie zwracam, bo kiedyś zwracam uwagę, jak widziałam, że dzieci są niezapięte w samochodzie. To mnie doprowadzało do szewskiej pasji. I zastanawiam się, nie przymykam na to oka, po prostu ludzie już tego nie robią.
0: To oj, zdziwiłabyś się. Są jeszcze takie sytuacje.
1: Co ty mówisz?
2: A propos dzieci, nie tylko w fotelikach, ale także w wózkach.
3: A ja przymykam oko na to, co ludzie robią dookoła i się nie wpipczam w ich życie. Czy jak ktoś wypuszcza kota, czy przywiązuje psa pod sklepem, czy ma dziecko bez czapki, czy przejeżdża ostrożnie, uwaga, rowerem po przejściu dla pieszych, delikatnie, no to wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy jakoś sobie żyje. Więc trzeba przymykać na to oko, a nie robić awantury. Ale jedną rzecz, słuchajcie, na jedną rzecz nie przymykam oko. A są to małe dzieci w wózeczkach, które leżą na pleckach i mamusie idą do centrów handlowych i na suficie, słuchajcie, są takie silne światła i te dzieci tak leżą i się wiopiają w te światła i te mamusie w ogóle nie kojarzą, że to dziecko patrzy w Jupiter.
0: No, no to prawda, albo wyobraźcie sobie sytuację, też zawsze jestem zdumiony. Wchodzisz do sklepu zimą, masz te kurtki zimowe, więc wszyscy automatycznie to ściągamy, bo w sklepie jest gorąco. A dzieci zostają w kombinezonie, bo rodzic stwierdza, że przecież przez 10 minut mu na pewno za ciepło nie będzie.
1: Co ty mówisz? I w tych ortalionach tam popylają, w czapkach i szalikach i rękawiczkach?
0: Tak.
1: Straszne.
2: No to musisz się wpipczyć i powiedzieć, że tak nie wolno.
4: Poranne
0: powiedziałem właśnie.
4: 6 na 9 w SC-ROK.
2: Wiemy. Później pan zadzwonił po policję.
5: Jakiś Wojtek mi się tu wpipcza.

0: Oko przymknąć możecie, ale ucho otwórzcie na raport i najnowszy garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się net rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś początek procesu apelacyjnego Maksymiliana S. Chodzi o sprawę zabójstwa studenta Uniwersytetu Gdańskiego. W sierpniu 2024 roku na peronie dworca w Sopocie 21-letni Maksymilian S. celowo zepchnął pod nadjeżdżający pociąg 23-letniego studenta Jakuba Siemiątkowskiego. W 2025 roku sąd w Gdańsku skazał go na 20 lat pozbawienia wolności. Zasądził także zadośćuczynienie finansowe dla bliskich ofiary.
7: To jest raport.
8: Pożar opanowany, nie ma osób poszkodowanych. To najnowsze informacje z Jastrzębia Zdroju na Śląsku. Ogień najpierw objął część dachu Biedronki, na której znajdowały się panele fotowoltaiczne, a potem przedostał się do środka i szybko się rozprzestrzenił, mówi Łukasz Cepiel z PSP w Jastrzębiu Zdroju.
9: Obiekt został cały zajęty ogniem, także ciężko mówić o uratowanym mieniu.
8: Wszystkie osoby opuściły sklep jeszcze przed przybyciem służb. Obecnie na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy dogaszają zarzewia ognia.
7: SK Rock Sport.
8: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji. I jeszcze Niemcy. Kibice na stadionie w Bochum mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drganie konstrukcji przypominają działanie trampoliny i wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie. Ograniczenie zacznie obowiązywać 11 października. Przepisy obejmą nie tylko skakanie, lecz także wszelkie zsynchronizowane ruchy kibiców w sektorze miejsc stojących na trybunie wschodniej.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No fajnie mieć urodziny jest. Ja na przykład uważam, że to jest bardzo, bardzo klawe mieć urodziny.
2: A pamiętacie tego słuchacza sprzed półtorej godziny, który wyprawiał osiemnastkę dla swojego dziecka i wziął tylko tak mało butelek napitków, bo liczył na to, że to ci, którzy przyjdą na te urodziny, przyniosą ze sobą, to my też na to liczymy.
1: Nie, no ale poczekaj, my jesteśmy już trochę starsi, to już my potrafimy zapewnić to i owo.
3: Tak, tylko trzeba będzie sobie za to zapłacić. Proszę Państwa, zapraszamy Was serdecznie do progresji 22 października. Gwiazdą tegorocznych urodzin Eski Rock będzie zespół Happy Set, ale tak naprawdę najważniejsi są nasi słuchacze i wiemy, że jedną ze słuchaczek będzie pani...
4: Tych przeżyć rockowych było trochę, ale na pewno nie zapomnę, jak pewnego razu na Woodstocku wraz z moim ówczesnym współspaczem namiotującym obudziliśmy się z pewnym tajemniczym gościem, który postanowił zanocować między nami. Także ja przytulając się myślałam, że przytulałam się do kogoś innego, a on nawet nie zauważył, że ktoś przytula się do niego. Pogniewać się nie pogniewaliśmy, gdyż pamiętam, że jedliśmy razem później na śniadanko konserwę zagryzając czekoladą, ale wspomnienia są no fest.
3: Gratulujemy pani.
1: Wyobrażacie sobie taką historię, to jest niezłe swoją drogą. Budzisz się rano, patrzysz obcy człowiek.
2: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak jak myślisz, nie?
3: Aha.
2: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no. Ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
3: Oczywiście, ja jej nawet nie znam. No co, ty głupia
2: dokładnie
3: jesteś?
2: Dokładnie, nie wiem jak ma na imię, a pani wybiera się na Rocktoberfest.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Dzień dobry, Piotr z tej strony. W temacie dnia to chciałem powiedzieć, że już jestem niestety w tym wieku, że przymykam oko, gdy tylko się uda, czyli siadam i samo mi się przymyka.

0: Ja w sumie to mam wrażenie, że te pół naszego życia upływa na tym, że przymykamy na coś oko. Bo jakbyśmy tego nie robili, to byśmy po prostu zwariowali.
1: Tak, ja dzisiaj na grzyby jadę, moja rodzina nie chce, ale ja przymykam na to oko. I też jadą ze mną.
2: No to miło, że też przymykają na to oczy, że ty przymykasz oczy. Proszę Państwa, są jednak rzeczy, na które nie warto przymykać oczu, żeby chociażby tego doświadczyć i wyrobić sobie swoje zdanie.
3: Witajcie, w temacie dnia to powiem, że wczoraj przymknęłam oko na wszelkie niedoskonałości w filmie Mniej Opcji o Janku Borysewiczu, bo soundtrack w tym filmie jest mega dobry.
0: No. A proszę bardzo, czyli
1: tak się składa, drodzy Państwo, że pan Borysewicz z pana Sewiczem i z tym soundtrackiem przechodzili obok
2: studia?
1: Studio. Tak.
2: No to panie Koraczu, zapraszamy.

0: ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
1: Ja powiem wam szczerze, że ja już bardzo zacieram ręce i czekam na nową płytę YouTube, bo uważam, że ten kawałek jest naprawdę rewelacyjny. Już abstrahuję od tego, że ja zespół YouTube bardzo lubię, ale tak mi po prostu to wchodzi, że hej.
2: Polecamy serdecznie. Ostatnio była piękna wypowiedź The Edge'a na naszej stronie skyrock.pl, gdzie odnosił się do tego, czy jest w stanie wytrzymać dzwono przez tyle lat. Powiedział, że nie wyobraża sobie inaczej, mimo że czasami się kłócą.
3: No już, silencjo, bo leci.

0: Słuchajcie, bo my jeszcze sobie rozmawiamy o YouTube nie tylko, a tu już nam się program skończył i YouTube
1: ale
0: także.
1: Ale poczekaj, ale jak to? Zaraz, my tu jeszcze mamy bardzo dużo rzeczy, na które musimy przymknąć oko.
0: Sorry.
1: No ej.
0: Jutro kontynuujcie.
2: Tak jest, jutro proszę państwa redaktor Olszewski jedzie na grzyby. Mamy nadzieję, że niczego nie złapie.
0: No. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Miłego wilka. No.
3: Ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies.
4: To było 6 na 9 SC Rock.
3: Nie liczę się.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: wsparcie dla uczniów. Dziś nie będzie lekcji w szkołach w Ostrołęce. Atak w opactwie w Jarosławiu. Ihor M. usłyszał zarzuty. Jedna osoba w szpitalu po serii kolizji i wypadków na A4.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich szkołach w mieście nie będzie lekcji. Będzie za to wsparcie uczniów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
2: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
3: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
2: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
4: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
2: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
0: Z kolei po południu 19-letni nożownik ma zostać doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury.
1: To jest raport.
0: Już formalnie usłyszał zarzut. Są nowe informacje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ihor M. podejrzany o zabójstwo księdza Stanisława Zbojnowicza i zranienie nożem czterech innych osób został przesłuchany przez prokuraturę. O szczegółach nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
5: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
0: W wyniku ataku zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 4 osoby zostały ranne, w tym dwaj mężczyźni, którzy w ciężkim stanie trafili do szpitala w Jarosławiu. Wiadomo, że w chwili ataku Ihor M. był trzeźwy. Jedna osoba w szpitalu po serii kolizji i wypadków na A4. Ogromne utrudnienia na autostradzie w Rudzie Śląskiej. W sumie 7 pojazdów brało udział w 4 kolizjach i wypadkach w tym samym czasie. Na miejscu pracują służby. Ściągnięto też śmigłowiec LPR.
6: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
0: Relacjonuje Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Mundurowie apelują o ostrożność i korzystanie z dróg alternatywnych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Są panele poświęcone sztucznej inteligencji. Można też przetestować drony i zdalnie sterowane roboty. W Jasionce koło Rzeszowa trwa drugi dzień Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak.
7: Stanowiska z robotami, są takie fajne ręce robotyczne. Naprawdę można dużo zobaczyć.
8: No, to mi się podobały bardzo te biologiczne rzeczy, głównie po to tutaj przyszłyśmy z dziewczynami. Oglądaliśmy drożdże pod mikroskopem, pobierałam krew na symulatorze.
9: Co was tutaj zainteresowało najbardziej na festiwalu?
10: Najbardziej zainteresowała nas strefa biznesu i innowacji.
9: A jesteście pierwszy raz na festiwalu, czy to już jest drugi raz?
10: Tak, pierwszy raz.
9: I jak wrażenia?
11: Bardzo dobrze, mam nadzieję, że za rok wrócimy. W tamtym roku niestety się nie udało przyjechać ze szkołą, ale myślę, że za rok będzie też taka okazja i na pewno z tego skorzystamy.
0: A Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji zakończy się o 14.00.
12: Pogoda.
0: Dziś jeszcze pogodnie i ciepło. W zachodniej i południowej Polsce przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe również burze. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich i nad morzem. Tam około 18 stopni. Ciśnienie 1009 hektopaskali i korzystny biometr.

będzie jedzina grzyby, a gdyby Państwo chcieli znaleźć jakiegoś grzyba bez wychodzenia z domu albo z pracy, no to uprzejmie informuję, że jeden taki właśnie zaczyna dyżur i posiedzi tu z Państwem do godziny 12. W tej godzinie będziemy sobie wspominać pewien serial, w którym wykorzystywano mnóstwo bardzo znanych piosenek. I potem, po latach, kiedy ktoś chciał wydać płytę z piosenkami z tego serialu, zrobił się wielki problem. O jakim mowa? Zaraz się dowiecie.

0: Join Me, zespół Him w SC Rock. Tak sobie myślę, że to już też jest kultowa piosenka, biorąc pod uwagę, ile wiosen sobie liczę. No dobrze, ale teraz będzie piosenka zdecydowanie starsza. I pewien serial, który też trochę lat już ma.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Państwo wiedzą, teraz w Netflixie plik, klik i już od razu wszystko jest. Praktycznie każdy serial od razu można obejrzeć w całości, ale kiedyś przed laty trzeba było czekać na kolejne odcinki. I tak było z każdym serialem emitowanym przez polską telewizję przed laty. I także z Cudownymi Latami. Pamiętacie? To początek lat 90., kiedy ten serial pojawiał się w Polsce. Kevin Arnold, głównym bohaterem, ale była też śliczna Wendy, w której już kiedyś się do tego przyznałem, też bym się w tamtych latach zakochał. Naprawdę legendarny serial. Czekał na swoją wydawniczą premierę dwie dekady, mimo że od wielu lat nieustannie znajdował się w czubie produkcji, które ludzie chcieli zobaczyć na rynku wtedy. DVD. Także premiera soundtracku z muzyką wykorzystaną w serialu wydawała się mało realna. Różni podejmowali się tego, by pozbierać prawa do piosenek, ale koniec końców każdy się załamywał, twierdząc, że w serii, że to zbyt wielu kultowych nagrań muzycznych by mógł uzyskać prawa do ich reprodukcji. Co jakiś czas pojawiały się informacje, a nawet aukcje, na przykład na eBayu, informacje o wydaniu kolekcjonerskim, ale jeżeli ktoś wpłacał pieniądze, to okazywało się to żartem albo próbą wyciągnięcia pieniędzy od osób, które takie zestawy zamawiały przed oficjalną premierą, której nigdy nie było. Ale 12 lat temu udało się dogadać z twórcami, no i teraz proszę posłuchać, ile tych piosenek zostało wykorzystanych w serialu Cudowne Lata. Z twórcami 280 piosenek, licząc także kawałek, który każdy odcinek zaczynał.

0: Do I Wanna Know, zespół Arctic Monkeys. Trochę jestem na nich obrażony za odchodzenie od indie rockowego brzmienia. Ta ostatnia płyta The Car, jakaś taka dla mnie miałka, ale może się Państwo na mnie obrażą, więc cofam te słowa. W każdym razie ostatnio Arctic Monkeys wydają albumy z częstotliwością co 4-5 lat, więc ponieważ ostatni był w roku 2022, czas na nową, najnowsza płyta, mam nadzieję, ukaże się lada moment. Mam nadzieję, że panowie pracują, bo już czas najwyższy. Przed nami spotkanie między innymi z Kazikiem na żywo i ich Celiną, a ja przypominam, że zapraszamy państwa na nasze urodziny. Dokładnie za 2 tygodnie w klubie Progresja w Warszawie, Happy Set, 4 szmery, no i my. No i państwo oczywiście także. Roktoberfest.sk.rok.pl. Proszę pisać swoje rokowe przygody. Jak ktoś nie ma, to proszę napisać, że ich nie było. My czytamy, a potem oddzwaniamy. Ważna sprawa, ja dzwonię z Poznania, więc gdy państwo widzieli na telefonie numer zaczynający się od 61, to prawie z całą pewnością będę to ja.
1: Reklama. 4 przyjaciółki. 1 bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
4: Hi, I'm Phil Collins.
5: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
6: Hi, this is Beto.
7: And this is Power from Apocalyptica on SK Rock.

Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe w polskim radiu, SK Rock. Znów cofniemy się w czasie. I tym razem do roku 1990. Był 8 dzień października, gdy Eddie Vedder wsiadł na pokład samolotu i z San Diego poleciał do Seattle, gdzie po raz pierwszy spotkał kolegów z zespołu Pearl Jam i rozpoczęły się nagrania, które miały się stać podstawą ich debiutanckiego albumu Ten. Ale tego dnia, gdy wylądował w Seattle, wydarzyło się jeszcze coś dodatkowego. Jesienią roku 90 koledzy zmarłego Andrew Wooda połączyli siły pod nazwą Temple of the Dog i nagrali wyjątkową płytę. I ostatnim numerem nagranym w hołdzie dla kumpla było Hunger Strike, które zaraz Państwu zagram. W sesji, która odbywała się 8 października, oprócz Chrisa Cornella, Jeffa Amenta, Stonego Sarda, Mike'a, Mike Grady'ego i Matta Camerona, wziął także udział ten surfer, który przyleciał z San Diego. Eddie Vedder.

0: słynny protest song zespołu z Australii Midnight Oil w Estę Rock. A czy będzie o protestach w raporcie? Zaraz się przekonamy, bo 10 już za moment. A potem, kiedy już skończą się informacje i prognoza pogody i serwis biznesowy, posłuchamy sobie Myslowic.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyobrażacie sobie taką historię, to jest niezłe, swoją drogą. Budzisz się rano, patrzysz, obcy człowiek.
3: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak jak myślisz, nie?
2: Aha.
3: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no, ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
4: Oczywiście, ja jej nawet nie znam, no to ty głupia
3: dokładnie
4: jesteś.
3: Nie wiem jak ma na imię, a pani wybiera się na Oktoberfest. Wrócił pan Wojciech, podniósł się poziom programu.
2: Nieziemską cierpliwość muszą mieć do nas nasi słuchacze.
4: A jak to się z Niemiec, to jest Niemy?
3: Co w raportach?
2: Zakaz podskakiwania z radości na stadionie w Bochum.
4: O, widzicie? I znowu o. Niemcy. Kto nie skacze, ten jest z Bochum. Hop, hop, hop.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
13: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
12: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
14: Nie tylko w Ostrołęce. W sierpcu jeden z uczniów przygotowywał zamach. Oddano 15 strzałów w raporcie Pomorze i szkolny bus ostrzelany z wiatrówki. Dotarł aż do Kołobrzegu. Szczęśliwy finał poszukiwan 14-latka z Małopolski.
15: SK Rock. Raport.
14: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił właśnie, że w zupełnie innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
16: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
14: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
16: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię.
14: Szef MSWiA z minister edukacji podkreślają, że szkoły są dość dobrze zabezpieczone przed takimi incydentami. Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby debatują na temat bezpieczeństwa w placówce. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dzisiaj we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
17: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie. Dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
14: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Przypomnijmy, wczoraj 19-letni Jakub Z. zaatakował łącznie 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono też domowej roboty ładunek wybuchowy. Nastolatek jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Teraz Pomorze. Ostrzelano busa, którym na co dzień przewożone są dzieci w Skarszewcach. W pojazd oddano 15 strzałów. Uszkodzona została m.in. boczna szyba i karoseria. Do zdarzenia doszło między wtorkowym popołudniem a środowym porankiem, a sprawę wyjaśniają policjanci.
18: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
14: Mówi Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Gdańskim. Obecnie funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Ponad 700 kilometrów za kierownicą i ucieczka przed policją. Tak zakończyła się podróż 14-latka z Małopolski. Nastolatek, który zniknął z domu, dotarł aż do Kołobrzegu. Próbował uniknąć kontroli, porzucił samochód i uciekł pieszo. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania, relacjonuje rzecznik kołobrzeskiej policji Pamela Kilian.
5: W działania zaangażowano ponad 100 policjantów, a także strażaków, przewodnika z psem służbowym oraz drony wyposażone w termowizję. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, a następnie porzucił pojazd i uciekał już pieszo. Po godzinie 21 zaginiony został odnaleziony przez ratowników grupy Paramedic. 14-latek został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego, a następnie przekazany rodzinie.
14: Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.
0: I to się nazywa być na porządnym gigancie. Ach.
19: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
14: Za ponad 5 600 000 zł powstanie projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku. Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę, w ramach której w ciągu 33 miesięcy wykonane zostaną m.in. badania ptaków morskich i analiza zagrożeń. PKP Intercity zapowiada pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów Pendolino. Zostanie przeprowadzony na przełomie października i listopada. Trwają też prace nad wprowadzeniem możliwości graficznego wyboru miejsca do siedzenia na podróże z przesiadką. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 91 groszy, za euro 4 zł 38 groszy. Aktualny kurs franka to 4 zł 69 groszy, a funta 5 zł 16 groszy.
19: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
14: Dziś jeszcze pogodnie ciepło, od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Najcieplej teraz w Rzeszowie, 19 stopni, 18 w Opolu i Krakowie, 17 stopni w Warszawie, Kielcach i Lublinie, w Poznaniu na termometrach 16 stopni, a w Bydgoszczy 15. Najchłodniej 14 stopni w Suwałkach i Gdańsku. W zachodniej i południowej Polsce mogą wystąpić dziś przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe również burze.
0: Z tego, co widziałem wieczorem, ma już zacząć padać w Lubuskiem i w Wielkopolsce, więc
14: od jutra ochłodzenie.
0: A no właśnie, koniec polskiej złotej jesieni.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: To może skoro pogoda na Ziemi się, przynajmniej tu w Polsce, pogarsza, wybierzemy się na Księżyc, albo pomówimy o takich, którzy na Księżyc chcieli lecieć i zaplanowali sobie to prawie dokładnie 40 lat temu. O kim mowa? Przekonają się Państwo już niebawem. A na razie obiecany zespół Mysłowic.

0: chce tego od razu. Tak mówiła wtedy narzeczona Rogera Maya, która jest jego żoną. Chyba jej oczekiwania Rogera nie wystraszyły, skoro nadal z nią jest. I want it all, I want it now, zespołu Queen. A teraz...
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Żeby być popularnym, trzeba mieć pomysł na piosenkę, trzeba ją dobrze nagrać, ale potem trzeba mieć też pomysł na to, jak ją wypromować. Dokładnie 39 lat temu panowie z ZZ Top promowali swój album Afterburner. Kosmiczny album, przyznajcie sami. No i 10 października 87 roku oświadczyli, że zarezerwowali miejsce na pierwszy pasażerski lot na Księżyc. Przez lata komentowałem, że czekamy. No i gdy lecieli pierwsi turyści, na próżno wypatrywałem ich nazwisk w załogach lotów. No ale można powiedzieć, że ostatnio dwóch z nich naprawdę odleciało z Ziemi. No i są gdzieś nad nami, w przestrzeni kosmicznej. Może właśnie już na tym wymarzonym księżycu. Rough Boy, ZZ Top.

0: Wczoraj swoje urodziny miał Sydney Polak, czyli ten, który przez lata bębnił w zespole T-Love. Wszystkiego najlepszego, panie Jarku, bo to nie Sydney, tylko tak naprawdę Jarek, mój imiennik. Piątunia, ściskam, pozdrawiam. A teraz, no teraz trzeba zadzwonić.
1: Rocktoberfest 2026.
0: To Małgosia, dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, witam.
0: No i ustalmy teraz taką sytuację, bo Małgosia to jest osoba, o której poniekąd mówiłem już na antenie, nie używając twojego imienia. Bo Małgosia nie odbiera ode mnie telefonów. Próbowałem się dodzwonić wczoraj chyba, prawda? To było wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj.
2: Przedwczoraj.
0: Przedwczoraj, tak. Próbowałem się dodzwonić. Jeden, drugi, trzeci telefon. Nic. Nie odbiera. Mówię, dobra, widocznie nie chce przyjść na moje i urodziny, i Eski Rock, ale okazało się, że chce. Napisała dzisiaj, że pisała faktycznie dwa razy i faktycznie raz nie odebrała telefonu z Poznania. Bo jak grzecznie Państwu przypominam, że między 9 a 12, jeśli dzwoni telefon i na wyświetlaczu pojawia się 61, to jest duże prawdopodobieństwo, że to ja. No i to rzeczywiście ja. Małgosiu, czy ty jednak chcesz iść na nasze urodziny, czy nie?
2: Oczywiście, że chcę.
0: No wiesz, ja myślałem, że nie chcesz i wiesz, nie tak chcę, trochę podjudziłaś, wiesz, zainteresowałaś, ile.
2: Widziałam na konferencji i nie mogłam rozmawiać, tylko widziałam telefony, a jak dzisiaj usłyszałam, że to Poznanie, ja od razu sprawdziłam, no nie, no to musi być to.
0: Nie będziemy o tej konferencji rozmawiać, bo to nie było rokowe, kontrolowe wydarzenie twojego życia, jeżeli chodzi o ostatni rok. Coś innego cię zafascynowało, coś innego sprawiło ci radość, to teraz proszę ładnie tu opowiadać Państwu.
2: System of a Down. Jak, bo ja mieszkam w Warszawie i generalnie korzystam z koncertów na PGE Narodowym.
0: Okay.
2: A to jest trudny temat. Trudny temat,
0: studnia
2: bo tam
0: narodowa.
2: Akustyka, trudny temat, bo akustyka tam jest fatalna. Ale
0: system był dobry. Ja uważam,
2: system
0: że system
2: of a Down,
0: spoko.
2: Słuchajcie, to był jedyny koncert, znaczy jedyny, przestęp to tylko inny zespół, ale moment, to nie o tym. Chodzi o to, że na System of a Down obeszłam cały stadion, bo aż nie wierzyłam, na górze i wszędzie był super, super dźwięk. Koncert po prostu mnie olśnił, bo ja zawsze chciałam pójść na koncert System of a Down, a teraz mi się trafiła okazja. Siedziałam na trybunach i było naprawdę rewelacyjnie. Muzyka była super, publiczność tańczyła, pogo na dole mogłam obserwować wspaniałe, także rewelacja. Więc teraz troszeczkę mam, nie mogę powiedzieć, że PGE Narodowy w Warszawie się nie nadaje. Bo zmieniłam zdanie potem. Jak się ktoś postara, to wszystko jest super.
0: Ja mam to samo, słuchaj. Siedziałem obok Kuby Karasia z The Dumplings i mówię do Kuby co pół godziny, uszczypnij mnie, Kuba, czy my tu wszystko dobrze słyszymy? To
2: tak.
0: Po raz pierwszy cię wydarzyło właśnie na koncercie System of a Down. No dobrze, porozmawiamy sobie o tych koncertach, które przeżyłaś, mam nadzieję, na naszych urodzinach, dokładnie za dwa tygodnie w warszawskim klubie Progresja. Cieszę się bardzo.
2: To jest ty, chcę opowiadać.
0: Dobrze. To jest czubek góry lodowej, mam wrażenie. Małgosia, do zobaczenia za dwa tygodnie w Progresji.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A Państwo cały czas też mogą się dopisać do listy gości. rocktoberfest.skrock.pl.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos Eski Rock. Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
3: Rocktoberfest 2026.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Eskarok. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zgodnie z deklaracją samego Dave'a Mustaine'a, w styczniu tego roku światło dzienne ujrzał ostatni studyjny album Megadeth. Od jakiegoś czasu jednak muzycy formacji dają do zrozumienia, że jakieś jeszcze wydawnictwo może się w przyszłości ukazać. Teraz głos w sprawie zabrał sam Rudy, który otwarcie wyznał, nad czym zamierzają pracować. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
6: Eskarok. Radar.
8: Alright, this is Kirk from Metallica.
9: Hello, I'm David Gilmour.
10: Hello, I'm Richard Wright.
11: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
12: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Bruce Springsteen w Polskim Radiu. Eska Rock. A teraz wrócimy do drugiej połówki lat 70., gdy rosła popularność zespołu Sex Pistols. No, nie mogło to ujść uwadze decydentom wczesnych koncertów płytowych. W dniu występu Sex Pistols podczas punkowego festiwalu 100 Club muzycy kapeli podpisali kontrakt z wytwórnią EMI. 40 tysięcy funtów zaliczki. Fura pieniędzy wtedy. Na mocy kontraktu już w listopadzie, 50 lat temu, ukazywał się pierwszy singiel podopiecznych McLarena, czyli piosenka o tytule Anarchy in the UK. Piękny numer, wykrzyczany wściekłym głosem przez Rotena, który stał się hymnem rodzącego się nihilistycznego ruchu.

0: Jeśli chodzi o napój z piosenki zespołu Jam, to zdecydowanie odradzamy sięgania po niego przed godziną 11. Przed 12 też raczej bym nie sięgał, nawet przed 18. No ale to już Państwa wolna wola. Co Państwo z moją poradą zrobią? Rocktoberfest.sk.rock.pl. Przypominam, cały czas czekamy na Państwa rockowe, rock'n'rollowe przeżycia, wspomnienia, historie. Może niektóre będą związane ze wspomnianym napojem. To już Państwo decydują sami, co nam piszą, a my potem czytamy i oddzwaniamy. Ale w tym przypadku, moim przypadku, nie będzie to teraz, tylko po 11:00, po raporcie.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miałeś przyjemność na przestrzeni lat współpracować, jeśli się nie mylę, z Edytą Górniak, to prawda?
3: Tak, zgadza się.
2: Zbigniew Wodecki.
3: Tak, Zbigniew Wodecki, Edyta Górniak, zespół Fatum.
2: No, to oczywiście, dlatego też myślę, że dzisiaj nawiążemy sobie. Tak.
1: Kawałki mojego życia.
3: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski, na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.

0: Radia Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Jedna osoba nie żyje, kolejny atak ucznia w podstawówce na Mazowszu. Wstrzymany ruch kolejowy koło Bochni, pociąg Polregio potrącił pieszego. W raporcie także Tatry, jaskinia Mroźna otwarta tylko do końca października.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej podwyżkowym na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek. Dramat rozegrał się dziś rano. Najciężej ranna woźna była reanimowana. Jak podała mazowiecka policja, nie udało się jej uratować, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
3: Wiadomo, że to były absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
6: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
3: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. Z kolei w sierpcu atak 17-latka w szkole w ostatniej chwili udaremniła policja.
4: To jest raport.
3: Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem. W Bochni na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego. Rannego zabrano do szpitala.
7: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
3: Relacjonuje Krystian Przybyłko z Bocheńskiej Straży Pożarnej. Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby. Nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała po raz kolejny przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym wytoczony przez Komitet Moniki Piątkowskiej. Spór dotyczył słów, które padły w internetowym wywiadzie. Sztab kontrkandydatki kwestionował jego deklarację, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Do wyroku z pokorą podchodzi mecenas Rafał Rozwadowski, pełnomocnik Moniki Piątkowskiej.
8: Z dużą pokorą podchodzę do tego rozstrzygnięcia. Ono jest dla nas satysfakcjonujące. Cieszę się, że nasza argumentacja znalazła tutaj też aprobatę sądu. Szanuję oczywiście argumentację przeciwnika. Cieszę się, że mogliśmy w tak szerokim gronie skonfrontować swoje poglądy.
3: A wybory na prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Na koniec Tatry i jaskina Mroźna do zamknięcia. Od początku listopada nie będzie tam można w ogóle wejść. Swoją decyzję Tatrzański Park Narodowy tłumaczy względami ochrony przyrody. Mówi Tomasz Zając, pracownik Parku Narodowego.
9: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii. Nie są przepłaszane wtedy przez człowieka, najwięcej właśnie energii. No schodzi na to wybudzenie.
3: Jaskinia Mroźna ponownie zostanie otwarta na wiosnę, pod koniec kwietnia lub na długi weekend majowy.
0: Pogoda.
3: Dziś ostatni pogodny, ciepły dzień, choć w wielu regionach pojawi się deszcz, a w Karpatach możliwe będą burze. Najcieplej teraz w Krakowie i Rzeszowie 21 stopni, a najchłodniej w Gdańsku 16. 20 stopni w Opolu, Kielcach i Lublinie, 19 w Warszawie i Łodzi, a 18 w Poznaniu i Bydgoszczy. Od jutra zdecydowane ochłodzenie.

0: Jarosław Rajewicz.
1: 93 rok. Rok, w którym Depeche Mode wydali naprawdę znakomity album, czyli Songs of Faith and Devotion, i ruszyli w trasę koncertową. Trasę, która mogła się skończyć źle. Dlaczego? O tym już

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers i Can't Stop w SC Rock. A teraz obiecane Depeche Mode.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: I piękne czasy. Początek lat 90. Panowie wspominają Devotional Tour jako coś w rodzaju jazdy bez trzymanki. No bo nie był to dobry czas w ich życiu. Znaczy muzycznie bardzo, ale życiowo, prywatnie raczej było średnio. Praktycznie od pierwszego koncertu amerykańskiej części trasy, która startowała we wrześniu, działo się źle lub bardzo źle. Narkotyki, przedstawicielki, jak to się ładnie mówi, najstarszego zawodu świata, ognista woda, no i nieustanny kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Do tego wokalista, czyli Dave Gahan, tracił głos. Zdarzało mu się schodzić ze sceny przed końcem koncertów. Wtedy mikrofon przejmował Martin. Jak 8 października, 33 lata temu, gdy okazało się, że Gahan w czasie występu przeszedł lekki zawał serca. Chyba nieprzypadkowy był wybór piosenki, jaką wtedy Martin zaśpiewał na koniec, a było to Death's Door. Panowie walili w nie wtedy z całej siły pięściami. I Feel You. Depeche Mode.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Raz, dwa, raz, dwa. Piosenka wiadomo o czym. Nie będziemy mówić, bo to 11.32. Nie wypada mówić o takich rzeczach. O tej godzinie. Pan się uśmiecha, pan wie, tak? Albo się domyśla przynajmniej. Pan pamięta jeszcze, bo ustaliliśmy, że jesteśmy w podobnym wieku. Takie rzeczy to
2: tak.
1: No właśnie, no wiesz, no, jakbym pana spotkał na ulicy, to zanim byśmy przeszli na ty, to jednak byłaby na początku tak grzecznościowa formułka.
2: Mogłoby tak być.
1: No właśnie. Masz brodę? Jakieś takie siwe włosy już, coś takiego?
2: Siwe włosy, tak, ale siwe włosy to mam przed 30 już, więc no.
1: Ważne, że są, tak ci powiem, bo znam takich, którzy już nie mają, od dawna.
2: No. Jak się za duże za kola zrobią, to też się ich pozbędę.
1: I ja na razie chowam pod długimi włosami. One są, ale nie są na szczęście tak wielkie i na razie włosy jeszcze dość gęste, więc uff, oby jak najdłużej. Dobrze, ale Krzysiek, my nie o tym w sumie mieliśmy gadać, prawda?
2: Nie, no tylko o bankach i o różnych tego typu.
1: Bo on pisze, czyli pan Krzysiek. No Krzysiek już, dobrze, niech będzie.
2: Krzysiek.
1: Że ja dzwonię z Poznania, no to on odbiera, bo widzi, że telefon z Poznania, tam bank z ankietą. Cóż za zmyłka. No ja, prawdę mówiąc, chciałem robić takie kawały, że z fotowoltaiką dzwonię, ale no jakoś taki strasznie słaby jestem śmieszek, więc bym nie umiał chyba.
2: I bardzo dobrze.
1: Dobrze, dwumetrowy człowiek, ty nie będziesz pod sceną, bo będziesz zasłaniać wszystkim. To jest niemożliwe.
2: Nie, no ja jak idę pod scenę, to potem za mną jest taki korytarz życia.
1: Ty jesteś jak te słupy takie podtrzymujące, na przykład, wiesz, namioty, za którymi się nie stoi, bo nic nie widać, albo za reżyserką dźwięku, nie? Bo tam też nie ma sensu stać, chyba że ktoś widzi już zespół 58
2: razy. Ale reżyserka jest zazwyczaj, więc to chyba nie jest tak źle.
1: Krzysiek dwumetrowy, jak pisze, zresztą mail ma, który zaczyna się od słowa długi, wszystko jasne. Ja wiem, o co chodzi, bo mam syna, który ma 1,93 m, jeszcze pewnie urośnie i pewnie będzie w twojej okolicy wzrostowej.
2: No. A teraz to już luz. No. Kiedyś były problemy, jak nie było butów, a teraz...
1: No właśnie, jaka stopa, bo mój młody ma 48, 49, 9.
2: 40... No, 49, 50.
1: Słuchaj, ja już mu tanich butów nie jestem w stanie kupić. Wszystkie, które kupuję, kosztują tyle pieniędzy, że ja nigdy takich butów sobie nie kupowałem. No, chyba,
2: no to
1: że
2: się nazywa stopa życiowa, nie?
1: Ale mówią też, że duża stopa, duży...
2: Otóż to, no, duże serce.
1: No właśnie. Panie Krzysztofie, w ogóle nie porozmawialiśmy o rokowych wspomnieniach, wiesz co, i mam to generalnie w nosie. Zapraszam cię na nasze urodziny.
2: Super.
1: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za 2 tygodnie w warszawskiej Progresji. Się będzie działo.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina. SC Rock.
3: Ketchup urzędowo, ustawowo jest w Ameryce warzywem. Właśnie po to, żeby go dawać dzieciom w szkole. W zeszłym roku płaciłem bodajże $1100 miesięcznie za własne ubezpieczenie. W tym roku już płacę 1700, czy $600 miesięcznie. Różnica praktycznie 50% podwyżki. I właśnie co mi daje to ubezpieczenie, prawda? Nic. Te bankructwa medyczne to są najczęstsze bankructwa w Stanach.
0: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
0: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama.
6: This is Noel Gallagher from Oasis.
7: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
8: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

to Breeders Down, Westerok. A teraz o niekim Johnny Cummingsie, który przychodził na świat 8 października roku 51 na Long Island. Nie znają Państwo Johna Cummingsa? To późniejszy Johnny Ramone, czyli gitarzysta The Ramones. Człowiek, który marzył o karierze muzyka, ale musiał przez długi czas pracować w firmie budowlanej swojego ojca jako hydraulik. Ale marzeń o muzyce nigdy nie porzucił. Na początku lat 70. poznał w pracy Douglasa Colvina, później znanego jako Dede Ramona, z którym połączyła go właśnie wspólna fascynacja, która była pokłosiem tego, że wspólnie słuchali na przykład The Stooges. No i w jednym ze styczniowych dni roku 74 wybrali się razem do sklepu muzycznego w Nowym Jorku, gdzie Cummings kupił za całe $54. No to było wtedy bardzo dużo pieniędzy używaną niebieską gitarę. Bardzo ciekawa postać, bo jako jeden z niewielu wśród punkowej społeczności John był konserwatystą. I 22 lata temu przegrał walkę z rakiem. Gdyby nie to, mógłby dziś świętować 75. urodziny.

0: razem z końcowymi dźwiękami piosenki Money Talks zespołu AC/DC kończy się także czwartkowe wydanie audycji o nazwie Kultowe Historie. Jarosław Rajewicz, było mi bardzo przyjemnie i jutro też będzie. Od 9:00.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się net rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.
9: W związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach premier wezwał w trybie pilnym na 13 ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Już za chwilę szczegóły.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Michał Pokrzękowski, zapraszam. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowej i kolejnym ataku w szkole. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba?
11: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
9: Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczy-Dole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili.
12: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
9: Zaznacza mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Na miejscu prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
13: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
14: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
9: MSWiA oraz Ministerstwo Edukacji pracują nad specjalnym programem w szkołach dotyczącym procedur bezpieczeństwa. Jeszcze w tym roku w placówkach odbędą się specjalne zajęcia, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Specjalny program, gdzie te tematy dotyczące reagowania na alerty, także pierwszej pomocy, ale z perspektywy bardziej cywilnej, także kwestie dotyczące jak w sposób bezpieczny reagować na różnego rodzaju zagrożenia z udziałem straży pożarnej, policji. Taki program planujemy bardzo szybko uruchomić.
9: Dodajmy, że że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Najważniejsze, by słuchać i by reagować, mówi nam psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po serii ataków w szkołach pojawia się pytanie, czy podobnym sytuacjom można zapobiegać. Zdaniem dr Anny Szymanik-Ostrzewskiej agresja nie pojawia się znikąd, ale sygnały mogą być bardzo delikatne.
16: Jak coś nam się tylko wydaje, jak mamy tylko jakieś niejasne przeczucie, to może być sygnał. Ufajmy swojemu instynktowi. Lepiej jest wywołać 15 razy alarm niechcący, niż raz to przegapić. To może być kilka słów wypowiedzianych gdzieś tam przelotem, one mogą być ważne. Jeżeli uczeń mówi, ja mam już dosyć, najchętniej bym, a potem to zaśmiewa. Ten śmiech, on niekoniecznie jest informacją, że teraz sobie zażartowałem.
9: Zdaniem ekspertki, po takich zdarzeniach ważne jest też to, co dzieje się teraz w szkole. Uczniowie, w których doszło do ataków, mogą czuć strach i niepewność.
6: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
9: Rozpoczęło się składanie zamówień związanych z budową pierwszego reaktora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Atom będzie fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego, dodał we wpisie na platformie X. Projekt ustawy budżetowej na rok 2027 to projekt, który rozważnie łączy bieżące potrzeby społeczno-gospodarcze i geopolityczne z wizją rozwoju Polski, powiedział w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na Wiejskiej trwa pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok. Politechnika Wrocławska rozpoczęła właśnie oficjalną współpracę z japońskim koncernem samochodowym Toyota. List intencyjny w tej sprawie podpisały dziś władze uczelni i przedstawiciele firmy z Azji. Wspólnie utworzą centrum szkoleniowe nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
6: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
9: Na wschodzie Polski będzie pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady deszczu. W południowych regionach może mocniej wiać. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem, po 25 na Dolnym Śląsku.
17: I to już czwartkowe popołudnie, 5 minut po 12 w tym momencie. Otwieramy nasze czwartkowe spotkanie. Ja mówię Państwu dzień dobry. Michał Cieślik do 15 tutaj z Państwem zostanę. No i mogę powiedzieć, że dziś zaczynamy od końca. In the End, Linkin Park. I oni właśnie rozpoczynają nasze spotkanie. Zapraszam.

0: Zazdrość to grupa Hey, która całkiem niedawno świętowała 30-lecie swojego debiutu. A w tym roku Katarzyna Nosowska, czyli wokalistka Heja, świętuje swoje 30-lecie, jeżeli chodzi o solową karierę. W 96 roku, 16 września dokładnie, ukazała się jej pierwsza solowa płyta Puk Puk. No i niedawno 30 urodziny obchodził ten właśnie album i na tę okoliczność pani Katarzyna przygotowała trasę koncertową na przełomie listopada i grudnia. 13 listopada w Warszawie to się rozpocznie i 13 grudnia również w Warszawie to wszystko się zakończy. Tam właśnie finał tej jubileuszowej trasy, z którą będziemy mieć dla Państwa pewne niespodzianki związane. To może tak powiem, na razie proszę nadsłuchiwać, wszystko stanie się jasne już niebawem. Hej i Zazdrość to za nami w SC. Rok 19 po 12.
1: 2.
0: 3.
1: 4.
0: No i powtórka z niemieckiego. Na początek godziny. To jest Rammstein. No i oczywiście...

0: To jest Republika i Mamona w Esterok. Pan Piotrek pisze na naszym eskarokowym Messengerze. Takie początki audycji to ja lubię, wiem, też się cieszę. Zawsze, kiedy żonę Rammsteina pojawia się w Esterok. Panie Piotrze, dopiero się rozkręcamy, będzie jeszcze lepiej, także spokojnie. Pozdrowienia z zegarów, to jeszcze pan Piotr dodaje. No, rzeczywiście, tam zegary jakieś i gary też widzę, to chyba... Produkcja jakichś przetworów trwa, no tak, bo to już ten czas przecież. Niecałe pół godziny pozostaje do 13:00, za chwilę radar na naszej antenie, a potem usłyszymy m.in. Kaleo.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zabieramy was na urodziny Eskirok 22 października. Widzimy się w Progresji w Warszawie.
3: Otóż to, pobujamy się teraz na Oktoberfeście.
2: Tam też niektórzy zawiani bywają.
4: Historia z happy endem, a teraz będzie happy set.
2: Pozdrawiamy, trzymaj się i do zobaczyska, pa na razie.
4: Tylko się zastanawiać, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu, przymknąć oko.
2: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
4: O, na przykład.
3: No, ale i zaczął, naprawdę nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną, niewiarygodna jedna.
2: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
3: Tak,
4: no
3: prawda.
4: Stąd siatkarze, logiczne.
2: A tenisiści chodzą w tenisówkę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: SK Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Czy zespół Oasis doczeka się musicalu? Ikoniczny scenarzysta teatralny i komik Ben Elton wpadł na pomysł stworzenia musicalu opartego na znanych przebojach jednego wykonawcy wykorzystującego największe hity grupy Oasis. Otoczenie Oasis natomiast uważa, że wykonanie tego pomysłu może graniczyć z cudem. Dlaczego? Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
7: What's happening? I'm Miles Kennedy.
8: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

To był zespół Kaleo, który już za niecałe pół roku i szybciutko zleci. Przyjedzie do nas z kolejnym koncertem po to, by świętować z polskimi fanami dziesięciolecie premiery swojego przełomowego, jak określają go, albumu A/B, z którego pochodzi utwór, który przed chwilą pojawił się w ST Rock. Way Down We Go. No i ten utwór też zabrzmi na warszawskim Termarze dokładnie 19 marca przyszłego roku. I będzie szał. Nie ma co. Kaleo już za nami, a skoro przy tych tematach jesteśmy, to teraz Edyta Bartosiewicz w ST Rock i jej szał.

0: To był Kid Rock, podpierający się w tym utworze motywem ze słynnego hitu Sweet Home Alabama. No i Lynyrd Skynyrd, który chcąc nie chcąc pomógł temu właśnie artyście w wylansowaniu kolejnego hitu, który zamyka tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. All Summer Long, to już za nami, Kid Rock. Zbliżamy się do 13:00, za chwilę najnowsze wiadomości w raporcie. W ST Rock zapraszamy.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski. Zapraszam.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.

0: W związku z wczorajszymi i dzisiejszymi aktami przemocy w szkołach premier wezwał na dziś na 13 w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji, a jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce.
1: SK Rock. Raport.
0: 13 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali też ci, którzy obezwładniali napastnika. Jakubie, co udało się tobie ustalić na miejscu?
2: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
3: Jaka to była kobieta?
4: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła. Szkoda.
2: Osierociła dwójkę dzieci, jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
0: Na miejscu cały czas pracują śledczy i zabezpieczają ślad oraz dowody. Wszystko trafi potem do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-letnim napastnikiem. A jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej też zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń, przypomnę, miejscowej zawodówki, który ranił między innymi uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty. Jest też sprawdzane, czy napastnik był pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.
5: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny, bo przypomnę, że on dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu, a także środków odurzających. Czekamy na wyniki tych badań.
0: Mówi nam rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Atak pod Wyszkowem i w Ostrołęce to nie jedyne takie wydarzenia na Mazowszu. Dodajmy, że w ostatniej chwili dosłownie policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu. I to w związku z tym, przypomnijmy właśnie teraz, rusza pilna narada premiera, ministrów i szefostwa służb.
1: To jest raport.
0: Czy w żłobku w Łubiance, niedaleko Torunia, dochodziło do przemocy wobec dzieci? Śledztwo w tej sprawie wszczęła lokalna prokuratura. Niepokojące sygnały ze strony rodziców trafiły do dyrektorki placówki pod koniec sierpnia. Milena Waszkiewicz ze względu na toczące się postępowanie sprawy nie komentuje. Zapewnia jednak, że pracownicy dbają o dobro dzieci.
6: Zgodnie ze wszystkimi standardami dzieci w tym żłobku są zaopiekowane zgodnie ze wszystkimi możliwościami w jak najlepszym geście.
0: Rodzice ze swoimi obawami zgłosili się również do radnych gminy Łubianka, mówi Tomasz Sipak.
7: Kwestie związane z dobrem dziecka, gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Mówimy o dziecku, które jest pomiędzy 20 tygodniem a 3 rokiem życia. Uważam, że organy w naszej gminie zawiodły. Dzieją się rzeczy, mówiąc najdelikatniej, niepokojące.
0: Na ten moment nikt w tej sprawie nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł. Benzyny 98 7,77 zł. A oleju napędowego 7 zł 82 grosze. Tak wynika z czwartkowego dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą wyższe niż dziś.
8: Pogoda.
0: Na wschodzie Polski będzie pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocniej wiać. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem po 25 na Dolnym Śląsku.
9: A ja już w tej godzinie będę miał dla Państwa kolejne zaproszenia na nasze 22 urodziny, na Rocktoberfest. Przypomnę, bawimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Zagra dla nas m.in. zespół Happy Set. No, Państwo opisują swoje rockowe przeżycie ostatniego roku. Zapraszamy w tym celu na skrock.pl. Można też wpisać na naszym eskarokowym messengerze i na pewno do kogoś oddzwonię przed godziną 14 w tej sprawie właśnie. Teraz 5 po 13, Michał Cieślik. Dzień dobry raz jeszcze. Evanescence i Bring Me to Life na początek godziny.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Rocktoberfest trwa, nadchodzi nasza urodzinowa impreza, urodzinowy koncert. Happy Set pojawi się w progresji 22 października. Czy w progresji pojawi się Gosia? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No na pewno, mam nadzieję, że tak.
1: Na pewno chciałaby się w tej progresji pojawić, bo wysłała zgłoszenie na skrock.pl i opisała swoje rokowe przeżycie. Gosia poza anteniu powiedziała mi, że już chwileczkę musi tylko wyjść prawie że z bunkra. Wiesz, no czasy takie, a nie inne ostatnio. To gdzie ty jesteś w ogóle?
2: Ojej, byłam w piwnicy.
1: Okej. Okay. Czyli rozumiemy, bezpiecznie wszystko, nic się nie dzieje, także czwartek jak każdy inny.
2: Tak, ten czwartek jest jak każdy inny, ale mam nadzieję, że ten kolejny będzie wyjątkowy.
1: Nie ten kolejny, tylko jeszcze kolejny.
2: Jak się jeszcze kolejny.
1: To za dwa tygodnie, jest 22 października. No dobrze, ty piszesz o swoim rokowym przeżyciu, czyli koncercie, w którym miałeś okazję uczestniczyć. Piszesz, że koncert świetni, znajomi zachwyceni, ale moją uwagę tutaj przykuło coś innego, bo piszesz, że w trakcie koncertu dotarło do mnie, że świecę.
2: No, tak było.
1: Aha. A z czym to się wiąże?
2: Poszłam na koncert death metalowy. Wszyscy byli ubrani na czarno, a ja jedna byłam w cytrynowym wdzianku.
1: Cytrynowe wdzianko.
2: Jakby się urwała z kosmosu.
1: Takie fosforyzujące pewnie trochę.
2: To w tym świetle wszystko fosforyzuje, jeżeli nie jest czarne.
1: Ale słuchaj, no fajnie jest się wyróżniać, no.
2: Akurat chciałam się wtopić w tłum.
1: I chyba ci się nie udało, tym razem wyjątkowo.
2: Słuchaj, to się bardzo nie udało.
1: Domyślam się, Gosia, że za dwa tygodnie na Rocktoberfeście też nie będzie trudno, żeby wychwycić cię z tłumu.
2: No, jeśli się tak umówimy, to mogę.
1: To słuchaj, to już możesz się zastanawiać, co założyć na siebie, możesz już myśleć nad stylówką na nasze urodziny. Myślę, że będzie oryginalnie, coś tak czuję.
2: Cieszę się bardzo.
1: Gosia, dwa zaproszenia oczywiście dla ciebie i osoby towarzyszącej wędrują do ciebie. Widzimy się za dwa tygodnie w progresji.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiam, do zobaczenia. Przypominam, że gdyby ktoś chciał pójść w ślady Gosi i otrzymać zaproszenia na nasze urodziny, wcześniej trzeba zajrzeć na skrock.pl. Można też się dopisać do kolejki chętnych po te zaproszenia poprzez nasz Messenger, messengerski rok, wysyłając głosówkę, także do dzieła.

0: Another Break in the Wall i Floydzi w SC Rock. Za 25 minut będzie 14 i równo 2 tygodnie pozostają do naszych 22 urodzin. Oktoberfest już 22 października w warszawskiej Progresji. Przypomnę, zagra zespół Happy Sad. No jeżeli chodzi o te stylówki, no to rzeczywiście tym dominującym kolorem, tak z moich obserwacji wynika, na Oktoberfeście jest kolor czarny, ale jak Państwo słyszeli tutaj przy okazji rozmowy z Gosią, to wcale tak nie musi być, więc już można myśleć nad jakąś oryginalną stylówką. Co by wyróżnić się z tłumu, po prostu. Mam nadzieję, że te kolejne zaproszenia powędrują do kogoś po godzinie 14. Coś mi się wydaje, że nagrodzę kolejną osobę.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

New Radicals zagrali w Westerok. You Get What You Give. To za nami. No a przed nami Slash do spółki z Mossem Kennedym, którzy w tej konfiguracji i do tego jeszcze z zespołem The Conspirators pojawią się ponownie w Polsce 9 czerwca 2027. No i opanują wtedy letnią scenę warszawskiej progresji, a grać będą przede wszystkim z najnowszej płyty, którą chwilę wszcześniej wydadzą. 26 lutego przyszłego roku ukaże się album Flying Blind, tytułowy utwór z tego albumu i już Państwo mogą słyszeć w SC Rock na żywo, jak powiedziałem, usłyszą go w czerwcu przyszłego roku. Kto wie, może i na setliście tego koncertu pojawi się ten utwór. Anastasia, Slash i Moss Kennedy przed nami.

0: Save Tonight. To był Eagle Eye Cherry, który zamyka kolejną godzinę czwartkowego popołudnia w SC Rock. A za chwilę będzie 14, to oznacza, że zbliża się pora raportu. Za chwilę Michał i najnowsze wiadomości w SC Rock. Zapraszamy. A ja słyszę się z Państwem już po godzinie 14. Będę miał Metallica i Memory Remains na początek tej kolejnej godziny naszego spotkania.
1: Reklama.
2: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną. Do szkół w całej Polsce wejdą patrole.
2: SK Rock. Raport.
5: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Szokujące ustalenie i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem, miał kask z kamerą. Informacje takie przekazał premier podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji w placówce Leszczydole Nowinach. 15-latek, przypomnę, śmiertelnie ranił woźną.
6: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę tutaj, z zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
5: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało tam 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
6: Biorąc pod uwagę ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów, proszę, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
5: Uczniowie mają dostać jasne wytyczne, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie tymczasem 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną, a obrażenia mają nauczycielka oraz dyrektor.
7: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
8: Strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
7: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy, ale to tylko takie spekulacje są, bo no, przecież ten chłopiec też teraz nie powie, dlaczego to się stało.
5: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole Nowinach a wydarzeniami w Ostrołęce oraz sierpcu.
2: To jest raport.
5: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w powiecie parczewskim. To na Lubelszczyźnie trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarła już specjalna grupa poszukiwawcza. Trwa przeszukiwanie gruzowiska. Budynek został całkowicie zniszczony. Na miejsce zadysponowano też śmigłowiec LPR-u. Jak na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jeszcze literacka nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson.
9: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson.
5: Ogłoszono w Sztokholmie. To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej, a już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
10: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock.
11: biznes.
5: Opozycja krytykuje projekt budżetu na 2027 rok, wskazując na rosnący deficyt i dług. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył m.in. klub PiSu. Posłowie koalicji popierają propozycje przygotowane przez resort finansów, zwracają uwagę na odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Choć dochody Polaków rosną w tempie wzrostu gospodarczego, to nie wszystkim rosną porówno. Dochody zamożniejszej części społeczeństwa rosły szybciej niż dochody ogółem, zauważył Polski Instytut Ekonomiczny w swojej najnowszej analizie. Amazon potwierdził kolejne zwolnienia, które objęły przede wszystkim dział odpowiedzialny za handel internetowy. Firma ogłosiła je w trakcie jednej z największych akcji promocyjnych w roku. Według źródła agencji Reuters pracę straciło 1000 pracowników biurowych.
10: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
5: Na wschodzie Polski pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocniej wiać. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem, po 25 na Dolnym Śląsku.
0: No tak, zanim sobie stąd pójdę dzisiaj, chciałbym na pewno przekazać jeszcze komuś kolejne zaproszenia na nasze urodziny. No i zagrać Happy Set, czyli gwiazdę naszego urodzinowego koncertu. I tak się właśnie stanie. Happy Set, zanim pójdę, już lada moment w Estrock, ale tę godzinę rozpoczniemy od Metallica. Memory Remains. Na dobry początek. 5 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No i proszę bardzo, żeby nie rzucać słów na wiatr, chciałbym komuś przekazać zaproszenia na nasze 22 urodziny. Tak się przypadkiem składa, że przy telefonie jest Magda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wykończona?
2: Zdecydowanie tak.
1: Czyli już nawet cienia szansy, że gdzieś tam jeszcze ostatkiem, resztką sił przędziesz. Nie. Wykończona.
2: Tak, znaczy psychicznie tak, a faktycznie nie.
1: No dobrze, tak sobie tutaj żartujemy z tego wykańczania, bo wykańczanie mieszkania, tak? To jest to, co ciebie zajmuje w ostatnim czasie. No i mam wrażenie, że to jest taki motyw, który dosyć mocno się przewija przy okazji tych opisów rockowych, rock'n'rollowych przeżyć ostatnich 12 miesięcy, jeżeli chodzi o te wpisy naszych słuchaczy. I widzę, że Magda również w tym kierunku poszła.
2: Tak, tak, bo tylko to zaprząta ostatni rok moją głowę tak naprawdę.
1: Ale to wszystko wiąże się też z Eską Rock poniekąd, bo masz bardzo podobno fajnego pana fachowca.
2: Dokładnie tak.
1: Z dobrym gustem muzycznym.
2: Tak, strasznie się baliśmy w ogóle, no bo szukaliśmy ekipy. Ciężko było w ogóle znaleźć, bo też chcieliśmy szybko zrobić ten remont, szybko go zacząć tak naprawdę, a wiadomo jak to jest z ekipami, no ale jak już pan wszedł, już podpisaliśmy umowę i zaczął robić w takim stylu właśnie głośnego słuchania muzyki przy robocie, no to wiedziałam, że to jest ta osoba odpowiednia, bo podczas pracy słucha Eski Rock.
1: Proszę bardzo, solidny fachowiec, mam
2: pewnie
1: nadzieję.
2: Nie, nas teraz słucha, więc pozdrawiam.
1: Pozdrawiam oczywiście, no i jak mawiał klasyk, gdyby coś tam, że tak powiem, nie stroiło, to zawsze fugą można wyrównać. No dobrze, słuchaj, no to trzymam kciuki, Magda, żeby was oderwać od tej codzienności związanej z wykańczaniem mieszkania, no to zapraszam na nasze urodziny za 2 tygodnie do progresji. No to wasze myśli będzie coś innego wtedy. 100%
2: super, bardzo się cieszę, dziękuję.
1: 2 zaproszenia wędrują do ciebie, Magda. Widzimy się już za 2 tygodnie.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Leila, bez prądu. Eric Clapton, Westerak. My też dziękujemy. 23 minuty pozostają do 15. No tak, uderz w stół. A grupa wsparcia się odezwie, że tak to ujmę. To a propos tych remontów, o których rozmawialiśmy sobie kilka chwil temu. Pani Sylwia odezwała się na naszym eskarokowym messengerze. Pani Sylwia też w remoncie, a pan Wojtek to nawet głosówkę nagrał.
1: Cześć, eskarok. Pozdrawiam Magdę, która przed chwilą była na antenie. Pozdrawiam również jej fachowca, który słucha Eskirok podczas remontu. Doskonale wiem, jaka to jest sytuacja męcząca, bo sam robię remont u siebie w mieszkaniu, maluję kolejny pokój, już mam po prostu dosyć, ale trzyma mnie przy życiu właśnie muzyka z Eskirok, która praktycznie cały dzień na głośniku leci.
0: I polecamy się bardzo serdecznie, a z tego co wiem, to pan Wojtek już ma zaproszenia na nasze urodziny, czyli no, montuje się, że tak powiem, niezła ekipa remontowa, może nawet rock montowa. To już za 2 tygodnie to będzie się można już zintegrować w progresji na naszych urodzinach. 22 minuty do 15 pozostają. Chwila przerwy, po niej radar, a jeszcze w tej godzinie między innymi Pearl Jam.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Zbigniew Podecki. A tutaj też mieliście okazję się przecinać na scenie.
4: To też w ogóle przepiękna postać. Człowiek po prostu, to nie tylko muzyk, nie tylko genialny trębacz, skrzypek, ale człowiek po prostu.
2: Kawałki mojego życia.
5: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski, na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. 4 przyjaciółki. 1 bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
2: Reklama. SK Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Lizzy Hale, wokalistka Hellstorm, w najnowszym wywiadzie wróciła pamięcią do czasów, gdy zespół balansował na krawędzi bankructwa. Powstanie debiutanckiego albumu odbywało się bez dwóch zdań w szalonych okolicznościach, jak wspomina Lizzy, i dodaje: przeżyliśmy powódź, pożar i trzęsienie ziemi. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
2: SK Rock. Radar.

Under Pressure. Tak na przekór tytułowi, to był utwór, który powstał bez żadnej presji, wręcz spontanicznie, no a zrodził się z takiego przypadkowego spotkania w szwajcarskim Montreux dwóch legend brytyjskiej sceny muzycznej, które trochę tak przez przypadek, można powiedzieć, nagrały jeden z wielkich hitów lat 80. Proszę bardzo, co to znaczy znaleźć się w dobrym czasie i dobrym miejscu? Queen i David Bowie. Już za nami West Rock, Under Pressure, tego słuchaliśmy. Teraz z kolei posłuchamy Better Man, jeden z wielkich hitów Pearl Jam przed nami.

0: She Hates Me i Puddle of Mud w Esther Rock na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Słyszymy się już w piątek. Chwilę po 12:00 Michał Cieślik zmykam, a za chwilę Dawid z kolumną Zygmunta i kolejnymi zaproszeniami na nasze 22. urodziny do progresji. Dobrej dalszej części popołudnia Państwu życzę, a punktualnie o 15:00 na naszej antenie najnowszy raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyobrażacie sobie taką historię, to jest niezłe, swoją drogą. Budzisz się rano, patrzysz, obcy człowiek.
3: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak, jak myślisz, nie?
2: Aha.
3: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no. Ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
4: Oczywiście, ja jej nawet nie znam, no to ty głupia
3: dokładnie
4: jesteś.
3: Nie wiem, jak ma na imię, a pani wybiera się na Oktoberfest. Wrócił pan Wojciech, podniósł się poziom programu.
2: Nieziemską cierpliwość muszą mieć do nas nasi słuchacze.
4: A jak to się z Niemiec, to jest Niemy?
3: Co w raportach?
2: Zakaz podskakiwania z radości na stadionie w Bochum.
4: O, widzicie? I znowu Niemcy. Kto nie skacze, ten jest z Bochum. Hop, hop, hop.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esther Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
11: Reklama. To jest SK Rock.
12: Seria ataków nożowników w szkołach na Mazowszu. Służby badają, czy nie chodzi o internetowy challenge. Kierowcy jadący 7 w stronę Krakowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Z jakiego powodu? O tym za chwilę.
13: SK Rock. Raport.
12: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek, przypomnę, ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła ataku. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką, chciał wszystko sfilmować. Wczoraj w Ostrołęce z kolei jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. I w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
14: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
15: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
14: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
16: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
14: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
12: Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych właśnie w Ostrołęce. Rannych zostało tam 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
17: Cały czas badamy przyczyny zachowania się Jakuba Z. Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało, dlaczego zaatakował uczniów, dlaczego doprowadził do takiej tragicznej sytuacji.
12: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Kierowcy jadący 7 w stronę Krakowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Po godzinie 13 na wjeździe na drogę ekspresową S7 z ciężarówki spadły przewożone baloty słomy, które zablokowały fragment jezdni. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Szczegóły przekazuje młodszy aspirant Beata Soboń z Komendy Policji w Jędrzejowie.
18: Wywróciły się baloty słomy, które spadły z pojazdu ciężarowego.
12: Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem ruchu.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Największa na świecie populacja żółwi olbrzymich żyjących na wolności ma się doskonale, jak wynika z najnowszych obserwacji naukowców. Liczebność niegdyś zagrożonego gatunku utrzymuje się na stabilnym poziomie z tendencją wzrostową. Populacja tych majestatycznych gadów w zatolu Aldabra na Oceanie Indyjskim liczy już około 180 tysięcy osobników, poinformowali dziś badacze z Seszeli i Wielkiej Brytanii. To oznacza, że przewyższono już liczbę mieszkańców Seszeli, która wynosi aktualnie 135 tysięcy mieszkańców.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pogoda. Na wschodzie Polski będzie pogodnie, jest pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocniej wiać, na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do 25 na Dolnym Śląsku.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
21: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, czwartkowe wydanie. W składzie Poklękowski raportuje.
12: Otóż jestem,
21: dzień dobry.
12: Raportował.
21: Dobry. Ja jestem Zygmunt. A, jest też z nami Klaudia, dzień dobry. To jest nasz ostatni błysk babiego lata. A idzie jesienna ciemność, postaramy się jednak, żeby było wam miło. Kłaniamy się i zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid, Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: jest ten kraj, to jest ten kraj. A co się w tym kraju dzieje, to sprawdza dla was Michał i będzie przekazywał w raportach. Michał sprawdza, co się dzieje od Lublina po Lubin. Swoją drogą pomylić Lublin z Lubinem to trochę jak pomylić Johna Malkowicza z Robertem Makłowiczem. A gdzie państwo są teraz z nami? Ślecie głosówki na Messengerze albo dzwonicie do studia 691-613-613 i zaraz odbiorę telefon. A na Messengerze już są z nami Tomek, Grzegorz, Robert, Ania, Magda i Piotr. A może być nas więcej. Zapraszamy do naszego zespołu. A jak to w dobrym rockowym zespole? Muszą być instrumenty? Jest perkusja? Dlatego bardzo poproszę linię basową. Tak jest, zaraz wjadą gitary.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: La, la, la, la.
0: Spokojnie.
1: To jestem właśnie
0: spokojnie.
1: Ja.
0: Najpierw gitary, później wokal. Jedziemy.

0: No dzień dobry, ojcze dyrektorze. Proszę tam ładny music, bo tu teraz jeździmy po Wrocku. To trzeba porządnej muzyki posłuchać. Miłego dzionka.
1: Dzień dobry. A ja chciałem życzyć wszystkim miłego popołudnia i pozdrawiam cię, Zygmuncie.
0: La la la la la la la. No i jest ogień.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: You Give Love a Bad Name, to Bon Jovi w Radiu SK Rock. John Bon Jovi, artysta, w którego żyłach płynie też włoska krew. I jak na Włocha przystało, pan John bardzo lubi pizzę. On tak lubi pizzę, że chyba, tak mi się wydaje, że John Bon Jovi tak lubi pizzę, że po wejściu do Żabki raczej nie powiedziałby muala. A może ktoś z Państwa ma pierogi, bo dzisiaj jest podobno dzień pieroga, ale nie mówcie o tym Michałowi, bo jemu to się może inaczej skojarzyć. Michał już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się net rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darrett Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura chce przesłuchać na Ukrainie matkę Ihora M., podejrzanego o atak w jarosławskim opactwie. Śledczy skierowali już wniosek o międzynarodową pomoc prawną.
9: Skierowaliśmy także wniosek o zabezpieczenie szeregu dokumentów związanych zarówno ze stanem zdrowia, z ewentualnym leczeniem psychiatrycznym Ihora M., a także z ustaleniem ewentualnej motywacji Ihora M. w przypadku zarzucanego mu czynu.
8: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu. Śledczy przesłuchują również cały czas świadków i czekają na wyniki badań krwi, które mają wykazać, czy Ihor M. był pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna wczoraj został przesłuchany i usłyszał m.in. zarzut zabójstwa księdza oraz usiłowanie zabójstwa czterech innych osób.
7: To jest raport.
8: Rozpoczęło się składanie zamówień związanych z budową pierwszego reaktora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Atom będzie fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego, dodał we wpisie na Platformie X.
7: SK Rock Sport.
8: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska Ekstraklasa. W ramach 10. kolejki Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze, przed Legią i przed Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. A maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji piłkarskiej. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Tysiące twarzy, setki miraży, tysiące twarzy. No tyle się spodziewamy 22 października w Progresji. Zapraszamy na Rocktoberfest Warty.
1: Rocktoberfest 2026.
0: 22 urodziny Radia SK Rock zagrają Happy Set. Cztery szmery po zaproszeniu zgłaszają się Państwo na przeróżne sposoby, głosówki, telefony albo forma pisana na stronie rocktober.skrock.pl. I tak zgłosiła się Agnieszka, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Aguś.
2: Dzień dobry, cześć.
0: No witam Panią i kiedy mogę wpaść na Pani koncert?
2: Zapraszam.
0: Aga, odważyłaś się. Zaczynasz karierę muzyczną, znaczy karierę. Nie wiem, jak to definiujesz, opowiadaj.
2: Nie, no tak jak wydaje mi się, że kariera to za duże słowo, ale na pewno jest to spełnienie jakichś takich dziecięcych marzeń. Muzyka zawsze gdzieś brała mi serduszko, była mi bliska i całkiem niedawno odważyłam się to pokazać.
0: Wyszłaś na scenę to razem ze swoimi znajomymi, jak to wyglądało?
2: Tak, dokładnie. Jako dzieciaki śpiewaliśmy wszyscy razem w tym samym zespole muzycznym i teraz po latach, dzięki tak naprawdę wykorzystam sytuację dwójce moich znajomych, Ani i Jackowi, którzy mieli odwagę w ogóle udźwignąć taki projekt, zebraliśmy się już powiedzmy stare konie.
0: No.
2: I gdzieś tam wracamy do tych swoich dziecięcych doświadczeń, już teraz w takiej wersji przyjacielsko-rodzicielsko z naszymi pociechami. Wychodzimy na scenę i wyrażamy siebie, krótko mówiąc.
0: Przepiękna sprawa i dowód na to, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno, a ja jeszcze chciałbym się odbić do jednej rzeczy, Agnieszko, bo ja znam twoje nazwisko, bo ono figuruje w naszym formularzu. Ja go oczywiście państwu nie powiem. Agnieszka, powiem tak, babcia mojej żony ogląda taki turecki serial w telewizji, Dziedzictwo chyba on się nazywa, i tam w napisach końcowych pojawia się osoba, która no, ma dokładnie takie samo imię i nazwisko jak ty, Agnieszka. I czy to jest przypadek? Czy nie?
2: Nie, nie jest to przypadek.
0: Tłumaczysz serial Dziedzictwo?
2: Tak, między innymi. Teraz z moją koleżanką tłumaczymy ten serial.
0: Ale Aga, to jest absolutnie niesamowite. Miałem już na antenie pana, który grał w Klanie, hodowcę kur ozdobnych, ale no, bardzo miło poznać osoby, które tłumaczy ulubiony serial mojej babci. A ile ty wiesz do przodu, co się wydarzy? Ile odcinków tłumaczysz do przodu?
2: Bardzo różnie. Teraz tak naprawdę wiem niewiele więcej niż widzowie, ale bywa, że wiem troszeczkę więcej i mamy te 3-4 tygodnie zapasu. Ale to tak jak mówię, bardzo różnie.
0: Czyli ty teraz nie wiesz, czy za 10 odcinków on z nią będzie?
2: No nie wiesz. Teraz jeszcze nie.
0: Ale jak się okaże, że on umrze, to mi powiesz.
2: Nie mogę wam zdradzić.
0: Nie, ja wiem, no domyślam się. Moja babcia by nie chciała tego słyszeć. Ale słyszę, ja w ogóle znam jakieś, znaczy mam przecieki, że za 10 odcinków to jego już nie będzie w tym serialu, wiesz?
2: No powiem ci, że ja również czasem odbieram telefony od cioć różnych albo znajomych, których właśnie mamy, babcie, ciocie oglądają i podpytują mnie, co tam dalej się wydarzy. Także staram się trzymać te sekrety.
0: A co się wydarzy 22 października? Też nie zdradzimy państwu tego wszystkiego, ale coś tak czuję, że naprawdę będzie grubo. Zapraszam cię, Aguś, na 22 urodziny Eski Rok do Progresji, na Rocktoberfest Party.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ale powiem ci, że to, że on umiera, to jest w ogóle...
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: No i namówił.
1: No ja na pewno nie będę Państwu mówił, jak się fugi kładzie. Dzisiaj na naszym Messengerze spłynęło zaskakująco dużo wiadomości, z których wynika, że Państwo się remontują. To znaczy remontujecie swoje gniazdka. Trzymamy za Was kciuki. No ewentualnie wiaderko mogę potrzymać. No i na pewno coś fajnego zmalujemy na antenie. Po godzinie 16, bo wcześniej raport.
2: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ofiara ataku ucznia nożownika w szkole podwyżkowym to 37-letnia woźna. Osierociła dwoje dzieci. Premier zapowiedział pełne wsparcie dla bliskich kobiety. Szybko rośnie w Polsce liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne.
2: Eski Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczy-Dole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: W następnym dniu szkoły tutaj w Wyszkowie decyzją organu prowadzącego w uzgodnieniu z dyrektorami będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
1: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna. Osierociła dwoje dzieci. Premier zapowiedział pełne, wielopoziomowe wsparcie dla bliskich kobiety. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny w wyniku szarpaniny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką, co świadczyć mogłoby o tym, że chciał wszystko sfilmować. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem.
2: To jest raport.
1: Uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji wśród rówieśników. O tym Krzysztof Płowecki.
4: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
5: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
4: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
5: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
4: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant. Domagają się także większego dostępu do psychologa i szybkiej reakcji na pierwsze sygnały, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zmieniamy temat na koniec. Sezon infekcyjny nabiera tempa w kraju. Rośnie liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach, zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. W szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
6: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
7: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
6: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
8: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
6: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
1: Na szczepienie przeciwko grypie można zgłosić się do przychodni POZ-u, a osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów. We wrześniu przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób w kraju. Wśród szczepiących się są przede wszystkim seniorzy.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Na wschodzie Polski pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocno wiać. Na termometrach od 16 stopni nad morzem do 25 dziś na Dolnym Śląsku.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry całe świecie w internecie, a w internecie na Messengerze to się Państwo odzywają i mimo zmęczenia całym tygodniem naprawdę dają Państwo radę. Halo, halo.
11: La, la, la, la, la, la, la.
10: To jest Kolumna Zygmunta.
11: No i jest ogień.
10: Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Boneless. Jeszcze chcemy być bardziej czuli, empatyczni, delikatni, zmysłowi i romantyczni. Chyba nam trochę tego brakuje. Szanowni Państwo, z ostatniego raportu wynika, że co czwarta Polka swoje życie seksualne w skali od 1 do 10 ocenia na 1. Tak przeczytałem. No i ten raport to jest bolesna ocena, którą mam nadzieję uda nam się kiedyś poprawić i tym samym zmienić zdanie kobiet, które, no, delikatnie mówiąc, są z nas niezadowolone. No ale żeby już teraz odrobinę poprawić sobie humor w sytuacji, kiedy wiele pani ocenia nas na 1, to może pan będzie miał inne zdanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, Dawid.
0: Dzień dobry panu. Jak nas pan ocenia sferę seksualną w skali od 1 do 10?
1: Przecież wy jesteście chłopaki na piątkę. W skali od 0 do 10.
0: Tak. Ja myślę, że pan dał piątkę tylko dlatego, że przynajmniej jesteśmy wykąpani. I'm not-

0: Dzień dobry, Rafał z tej strony. Nie mogłem się normalnie powstrzymać od komentarza co do oceny życia seksualnego kobiet. No to, a przecież to one oceniły swoje życie seksualne na jeden. Także to my swoje oceniamy na co najmniej takie mocno 8, a nawet nie na 10.
1: A może jesteście wykąpani, ale kwestia kiedy?
2: O Boże, jak dobrze, że ja nie jestem w tej grupie kobiet, bo moje życie seksualne jest way, way poza skalą. Jest grubo ponad 100 i jest mi z tego powodu bardzo dobrze. Polecam.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Around the World, muzyczna podróż dookoła świata. No i dzięki Państwu jesteśmy w różnych miejscach. Marcin jest we Wrocławiu, w Bydgoszczy jest Kasia z rodziną, a nasza Ania Kruszyńska pędzi do Łodzi, bo tam dzisiaj Deep Purple, otwarcie brama o 18, 19 support, o 20.30 na scenie Atlas Areny główna gwiazda. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wybierają się dzisiaj na koncert Purpury i żeby was wprowadzić w odpowiedni klimat, to Deep Purple na naszej antenie już za chwilę. Wcześniej raport.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: To tak zwany Polish smile.
2: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. RPP, przypomnę, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu?
7: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
6: Mówił szef Banku Centralnego RPP, w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz, na początku marca. Od tego czasu główna stopa wynosi 3,75. Rządowy program in vitro może w przyszłym roku ponownie mierzyć się z problemem braku pieniędzy, ostrzega stowarzyszenie reprezentujące pacjentów z niepłodnością.
5: To jest raport.
6: Zmarła Margaret Hamilton. Jej oprogramowanie umożliwiło astronautom misji Apollo lądowanie na Księżycu, a Stanom Zjednoczonym zwycięstwo w wyścigu kosmicznym XX wieku.
5: Rok. Sport.
6: Turecki Fenerbahçe Stambuł, słoweński ACH Lublana oraz PGE Projekt Warszawa i Bogdanka Lub Lublin uczestniczyć będą w najbliższy weekend w piątej edycji międzynarodowego turnieju siatkarskiego Bogdanka Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. A w dniach 5-7 listopada na stadionie zimowym w Sosnowcu odbędzie się Europejski Puchar Narodów Hokeistów. W 2025 biało-czerwoni wygrali turniej tego cyklu i rozegrany na tym samym obiekcie. Rewanżowy mecz barażowy o awans do ekstraklasy piłkarskiej Kenii zakończył się skandalem potężnym. Sędzia główny za podyktowanie rzutu karnego został zaatakowany przez kibiców, gospodarzy i w asyście ochrony błyskawicznie opuścił boisko, co uchroniło go przed zlinczowaniem.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza. Dawid Zygmunt.

0: Rammstein.
1: Rammstein Live in Mexico, taki koncert do zobaczenia w polskich kinach. Do zobaczenia na początku listopada. No ale wcześniej pięknie Państwa zapraszamy do klubu, do progresji, na nasze urodziny, na Rocktoberfest Party.
2: Rocktoberfest 2026.
1: Rocktoberfest, czyli 22. urodziny Radia SK Rock. I kto chce zaproszenia, niech się zgłasza po zaproszenia. Wystarczy nam powiedzieć, co wam się przydarzyło rock'n'rollowego w tym roku. I to nie muszą być rzeczy spektakularne. To mogą być małe szczęścia. A jak je nam przekazać, można to zrobić na różne sposoby. Można to zrobić na naszej stronie rocktober.sk.rock.pl. Można wysłać głosówkę albo zadzwonić do studia 691-613-613. I tak się składa, że jeszcze nikt nie zadzwonił. Aha, ale jest głosówka, no to słuchamy.
3: Dawidzie, mój synek, który jest w przedszkolu, miał za zadanie nauczyć się miesięcy po angielsku.
1: Po angielsku.
3: No i jedziemy autem do przedszkola i mi wylicza wszystkie miesiące, tam od January i tak dalej. No i trzy ostatnie wymienił tak. Rocktober, November, December. Myślałem, że padnę tam w tym aucie.
1: Ciekawe, gdzie on to usłyszał?
3: Nadmienię, że Eski Rock słuchamy non-stop, więc w krew mu weszła ta nazwa.
1: Rocktober, no ja.
3: I myślę, że już go nie przekonam, że jednak Oktober, a nie Rocktober.
1: Ale chłopak ma rację, Rocktober brzmi lepiej. Zapisujemy w kalendarzu i pan też sobie zapisze, że widzimy się na urodzinach Eski Rock. Urodziny Eski Rock, czyli... Rocktober, tak jest!
2: Rocktoberfest 2026. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: R.E.M. w Esterok.
1: Shiny Happy People. I niech to będą dźwięki otuchy dla tych, którzy może są dzisiaj trochę zdołowani. Może ktoś wam zrobił przykrość, może jesteście przytłoczeni jakimiś osobistymi problemami, a może ktoś was wkurzył w robocie. No to nie trudno, bo jak mawiają starożytne memy, najgorsze w pracy z ludźmi są praca i ludzie. My postaramy się jednak państwa nie denerwować i na pewno zagramy jeszcze coś dobrego, ale wcześniej poinformujemy za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Cieślik.
3: Mieć możliwość pogadania ze współautorem jednego z najsłynniejszych rockowych numerów w historii to mój absolutny tegoroczny top. I usłyszeć z ust samego Rogera Glovera z Deep Purple, jak pomysł na tytuł kultowego singla Smoke on the Water przyśnił mu się pewnej nocy. To coś, co na długo pozostanie w mojej pamięci.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00
4: w ESC Rock. W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: 15-latek zatrzymany po ataku w szkole na Mazowszu czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowina chronił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Prokuratura w Sosnowcu przejęła śledztwo dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Po tragedii pod Wyszkowem kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami Michał Skolimowski.
3: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły, mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: W ataku w szkole pod Wyszkowem zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
5: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Tyle.
6: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
3: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
2: To jest raport.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Do tej pory sprawą zajmowali się śledczy z prokuratury w Dąbrowie Górniczej.
7: Należy podkreślić, iż decyzja o przejęciu postępowania nie wynika z negatywnej oceny dotychczasowego sposobu jego prowadzenia. Motywowana jest przede wszystkim kwestiami organizacyjnymi, związanymi z długotrwałą nieobecnością prokuratora będącego dotychczas referentem sprawy. Rzeczona absencja skutkowała bowiem koniecznością zwiększenia obciążenia pozostałych prokuratorów prokuratury realnej. Na wejściu w Dąbrowie Górniczej.
1: Mówi nam prokurator Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Poseł Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez kierowcę samochodu w Dąbrowie Górniczej. W momencie jazdy na rowerze wiadomo, że kierowca był trzeźwy i nie korzystał z telefonu w trakcie jazdy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wilczyca z młodymi w gminie Bogdaniec w Lubuskiem. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Nie chodzi o wzbudzanie paniki, a o bezpieczeństwo ludzi i też zwierząt. Wilki widziane były przy starym cmentarzu w Jenińcu. Więcej o tym Karolina Łopacińska.
8: Wilczyca ze względu na szczenięta może być nadwrażliwa. By je chronić, może być nieprzewidywalna w swoim zachowaniu. Dlatego tak ważne jest, by od dzikiej zwierzyny trzymać się z daleka. Nie podchodzić, nie karmić, nie robić zdjęć. Trzeba spokojnie odejść, bez gwałtownych ruchów. Spacery z psami? Tylko i wyłącznie na smyczy. Puszczone wolno zwierzę może sprowokować wilka. Jeżeli zobaczysz wilki, poinformuj o tym urzędników lub odpowiednie służby. Nie działaj na własną rękę, bo może to się skończyć tragedią.
1: Urzędnicy przypominają, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wilk w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej. O opłoszeniu, odławianiu czy relokacji tych zwierząt decyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Na wschodzie Polski pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach kraju pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. A na termometrach dzisiaj od 16 stopni nad morzem, tam najchłodniej, przez 20 w Łódzkiem i na Mazowszu, do 25 na Dolnym Śląsku.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
10: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. I przypominam drogi kontaktu 691-613-613. Tu się dzwoni albo się mówi do Messengera. Państwo informują, komentują, żartują, czasami marudzą, bo ja tu was odprowadzam po robocie, no ale niektórzy przecież pracę o tej porze mogą zaczynać. Przytulamy was bardzo mocno, kopiemy w pupala rock'n'rollem. Zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ataris, Boys of Summer, to są dźwięki lata. Dźwięki lata, mimo że za oknem jesień.
1: I zaraz będzie ciemno.
0: Zaraz będzie ciemno i chyba muszę odpalić latarkę, a i w kopalni będzie lepiej widać.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco zapomniane, albo takie, których dawno w kolumnie Zygmunta nie było. I nasze wykopalisko tygodnia to utwór... A! Pan powie, co to za utwór. Dzień dobry.
3: Cześć Dawid, z tej strony Krzysiek z Jarocina. Ten numer Glorious kojarzy mi się z reklamą pewnych szwedzkich samochodów, pewnej marki szwedzkich samochodów.
0: A tak.
3: No, która no. Cieszy się wysoką niezawodnością.
0: Ten utwór był w reklamie samochodu, był też w reklamie takich słodyczy. Przepraszam, gdyby połączyć samochód ze słodyczami, to wyszłoby chyba coś takiego. Jezu, jak mi się to dobrze kojarzy. No ale nasze wykopalisko też mi się dobrze kojarzy. I tak jak wspomniał pan Grzegorz, nasze wykopalisko tygodnia to kawałek Glorious. Słuchamy. Glorious. Andreas Jonsson w kopalni odkrywkowej.

0: Jeszcze w nawiązaniu do tych życia seksualnego kobiet, że te 1 na 5 mówiła, że jest na 1. No bo jak cię mężowi odmawia, no to jest 1, no jak, i tak dobrze, że nie jest 0.
1: O Boże, jak dobrze, że ja nie jestem w tej grupie kobiet, bo moje życie seksualne jest way, way poza skalą, grubo ponad 100.
2: Witam, witam. Ja jestem doktorem nauk. Chciałbym prosić o kontakt do tej pani z tak bogatym tym życiem. Oczywiście w celach naukowych, żeby sprawdzić tylko, czy nie zaniżam przypadkiem średniej.
3: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia

0: jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Led Zeppelin w Radiu SK Rock. Kashmir, jeden z najbardziej kultowych, najbardziej niesamowitych riffów w historii muzyki. No ale gdzie ta purpura, pyta pani Daniela na Messengerze. Puść coś fajnego, bo właśnie stoję w korku przed łodzią. Pani Danielo, godzinę temu, dokładnie godzinę temu Deep Purple hałasowali na naszej antenie. No a za pół godziny w Atlas Arenie, to znaczy za pół godziny otwarcie bram, później support, główna gwiazda na scenie około 20.30. A o 17.30 w Radiu Raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zabieramy was na urodziny SK Rock 22 października. Widzimy się w Progresji w Warszawie.
3: Otóż to, pobujamy super. Się teraz na Rocktoberfestie.
2: No, tam też niektórzy zawiani bywają.
4: Historia z happy endem, a teraz będzie happy set.
3: Pozdrawiamy, trzymaj się i do zobaczyska, pa na razie.
4: Tylko się zastanowić, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu. Przymknąć oko.
2: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
4: O, na przykład.
3: No, ale i zaczął, naprawdę. Nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną, niewiarygodna jedna.
2: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
3: Tak,
4: no
3: prawda.
4: Stąd siatkarze, logiczne.
2: A tenisiści chodzą w tenisówkę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Pokankowski, zapraszam. Mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem, powiedział Donald Tusk po ataku nożownika w miejscowości Leszczydł Nowiny w województwie mazowieckim. Potem jak 15-latek ranił nożem trzy osoby, zmarła 37-letnia woźna pracująca w tamtejszej szkole, w której doszło do ataku. W Szamotułach, to w Wielkopolsce, policjanci musieli użyć broni wobec mężczyzny, który wszedł z nożem do salonu fryzjerskiego. Podczas interwencji ranna została również osoba postronna, która znalazła się akurat w pobliżu.
5: To jest raport.
6: Amazon potwierdził kolejne zwolnienia, które objęły przede wszystkim dział odpowiedzialny za handel internetowy. Firma ogłosiła je w trakcie jednej z największych akcji promocyjnych w roku. Według źródła agencji Reuters pracę straciło 1000 pracowników biurowych.
5: Rok. Sport.
6: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 6-7-6. Jego następnym rywalem będzie Novak Djokovic. Udany debiut Jeremiego Sochana jeszcze w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym przed sezonem NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118.
1: Zygmunta w SC Rock.

0: Można śpiewać!
1: Można śpiewać!
0: I rozgrzewamy gardziołka i wierzę, że na naszych urodzinach też śpiewom i tańcom nie będzie końca. Rocktoberfest Party! Rocktoberfest Party!
2: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest. Państwo wiedzą, ale może ktoś nie wie. Może ktoś nie kojarzy, może pierwszy słyszy. To ja powiem. 22 urodziny Eski Rock. Rocktoberfest Party. 22 urodziny Radia. Chcemy się na tych urodzinach bawić razem z Państwem. Chcemy Was zobaczyć, chcemy Was poczuć, ale wcześniej chcemy się dowiedzieć, co rockowego, rock'n'rollowego wydarzyło Wam się w tym roku. Od remontów, przez dobre pożycie, po fajne koncerty. Zgłaszacie się na stronie rocktober.sk.rock.pl, wysyłacie głosówki albo dzwonicie do studia i odbieramy telefon. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Chciałem powiedzieć, co mi się przytrafiło rockowego w tym roku, jeśli można.
0: A kto mówi?
3: A Robert.
0: A Robert, cię to proszę mów.
3: Ponieważ moja córka jest dużym fanem 21 Pilots, to zabrała mnie na koncert Festival of Colors do Ostrawy.
0: Okay.
3: I miałem okazję być na koncercie pilotów. No i później miała jechać na festiwal do Poznania, gdzie piloci też występowali. To tak stwierdziłem, że zawiozę ją.
0: A co, będzie jechała sama? No pewnie.
3: No i też byłem na tym koncercie. A tak osobiście jestem fanem Iron Maiden.
0: A czy jako fan Iron Maiden nie przeżył pan na pilotach kulturowego szoku?
3: Nie było takim szokiem, bo jestem otwarty, szukam i słucham dużego Panie spektrum Robercie. Muzyki. Piloci są, no, robią wrażenie. I powiem tak, jak ktoś nie był na koncercie, to polecam, nawet jak ma te 5 dych, tak jak ja.
0: Piękny wiek. A czy nie zawyżał pan średniej wieku na tym koncercie?
3: Nie, słuchaj, jeżeli chodzi o Ostrawę, to byłem naprawdę w szoku, bo ludzie byli starsi ode mnie i bardzo dużo rodzin z dziećmi. Polecam ten Festival of Colors w Ostrawie wszystkim, którzy chcą być na festiwalu. Naprawdę fajna atmosfera. A jak można do was się wyrwać na
0: urodziny?
3: Wasze urodziny. No to by było super i bym zabrał córkę.
0: Panie Robercie, bo myśmy się musieli minąć w Ostrawie, bo ja też byłem. Ale na urodzinach to my się chyba nie miniemy, bo ja pana znajdę.
3: Super.
0: Zapraszam was na Rocktoberfest Party 2026.
3: Dzięki bardzo, ściskam. Cześć, trzymaj się.
2: 2026. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Aerosmith. Danny's got a gun. A panowie mają chęć na spotkanie z fanami i będą koncerty zespołu Aerosmith i poznaliśmy listę gości dwóch koncertów Aerosmith, które są zaplanowane. O tym więcej powie wam Michał w programie Radar, a tam też coś dla fanów Paula McCartneya czy Lux Torpedy. Radar po kolumnie, wcześniej raport, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj, za obecność. Życzę dobrego już jesiennego wieczoru. Melduję się jutro piątkowo. Mam nadzieję, że dobrej energii, piątkowej energii nam jutro nie zabraknie. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00. Papa.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji, to decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Od tego zaczynamy raport. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, czy mężczyzna mówił coś przed wejściem do prokuratury?
2: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znaleziony ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
0: Konferencję zaplanowano na 19. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole podwyżkowym. To dzisiejszy atak. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Chodzi o 37-letnią woźną, która osierociła 2 dzieci. O jego dalszym losie będzie decydował sąd rodzinny.
1: To jest raport.
0: Handlowała w internecie chorymi psami. Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Ciążą na niej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Kobieta potrafiła dokumenty sprzedawanych zwierząt.
3: Oskarżona sprzedawała zwierzęta wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirozę, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie.
0: Mówi nam prokurator Hubert Wrzalik. Wiele szczeniąt tej pseudohodowli nie przeżyło.
4: To są żywe istoty. Hodowla to jest hodowla zarejestrowana, która czypuje zwierzęta, rejestruje, dba o jej dobrostan i sprzedaje sprawdzone szczenięta. Tutaj te zwierzęta były, są sprzedawane tak naprawdę z ręki do ręki.
0: Dodaje Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Oskarżonej grozi teraz 8 lat więzienia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wyniosła 4 miliardy. Więcej o tym, o postanowieniu sądu Grzegorz Mich.
5: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
6: W kwotach od 500 tysięcy do 1 miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
5: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
6: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
5: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
0: Decyzję o areszcie podjął sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia na wniosek prokuratury krajowej.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: Na wschodzie Polski najlepsza pogoda, podczas gdy w pozostałych częściach już się nam psuje, bo mamy burze i przelotny deszcz. W południowych regionach może też mocniej wiać. Na termometrach jeszcze cały czas przyjemne 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do maksymalnie 23-4 na Dolnym Śląsku.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co szykuje nasz piżamowy muzyczny wieszcz. Zerkniemy także na najnowsze plany Licy z Luxami. Będę miał dla Was także podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy dźwięków, które zostały początkowo, wyobraźcie sobie, napisane do szuflady. Jak dobrze, że Lars wpłynął w pewnym momencie na Jamesa, ten podzielił się z nami tymi osobistymi, muzycznymi chwilami. To Nothing Else Matters. Michał Prokopowicz, kłaniam się, zapraszam do 21:00. Tak właśnie rozpoczynamy nasz czwartkowy radar, 5 po 18:00.

Jak mi to było dzisiaj mocno potrzebne. Te gitary elektryczne. Bo kiedy dzisiaj w ciągu dnia jakoś wpadłem w jakąś kawalkadę słuchania Oksygenów Jeana Michela Jarra, już w pewnym momencie tymi wszystkimi pulsacjami byłem zmęczony, a brakowało mi po prostu tych mocnych gitar. Myślę, że fanom Lux Torpedy brakowało tej trasy koncertowej, którą panowie dzisiaj zapowiedzieli, a zapowiedzieli właśnie jesienną trasę. W październiku jeszcze pojawią się w Jaworznie, to już za dwa dni w Prabutach, a w listopadzie to będzie Rybnik, Dama Sławek, Piła, Poznań, Bydgoszcz, Bielsko-Biała i Czerwionka, Leszczyny. Natomiast warto tutaj się pochwylić na chwilę, ponieważ supportem tej jesiennej części trasy zespołu Lux Torpeda będzie nie tylko Flapjack, ale także zespół ADHD. I tutaj chciałem się na chwilę zatrzymać, że jak już będziecie na tych koncertach Lux Torpedy, na tych dwóch, gdzie będzie występować ADHD, spójrzcie na nich łagodniejszym jednak wzrokiem, ponieważ to nie są tacy weterani jak Flapjack. Co prawda ten młody zespół ma jakieś pierwsze doświadczenia muzyczne, jak chociażby z ostatniego Poland Rocka, także na scenie występując chociażby z naszym Krzysiem Sokołowskim. Pięknie poradzili sobie z klasyką dorosłych dzieci z repertuaru Turbo, ale występowanie i supportowanie Lux Torpedy to zupełnie inna para koloszy, a mamy do czynienia z 12-letnim Krystianem, jego 12-letnim kuzynem Stanisławem i siostrą tego 12-letniego Stasia, czyli z 16-letnią Zuzią. To są naprawdę młodzi muzycy, bądźmy wyrozumiali. No i dobrze, bawmy się na koncertach tej młodzieży. A propos nieco starszej młodzieży, no to jedziemy w górę mapy. Co prawda jesienna trasa bardziej w dół mapy, ale będą także kolejne daty koncertowe. To Lux Torpeda i Autystyczny.

Proszę się nie krępować, proszę mnie wykorzystywać, proszę mnie używać. To Use Somebody, to Kings of Leon, Westerok. A proszę mnie używać do wygrywania podwójnych zaproszeń na Rocktoberfest Eskirok, czyli na urodzinę, która już 22 października w klubie Progresja, gdzie Happy Set, 4 szmery, nasz radiowy Hirek Wrona, który będzie nam umilał czas muzycznie. A co zrobić, żeby wygrać te podwójne zaproszenia? No, można na przykład nagrać głosówkę i wysłać na Messengera Eskirok, odpowiadając na pytanie o swoje rokowe przeżycia z ostatniego roku. Można także wejść na stronę rocktoberfest.eskirok.pl i to wszystko napisać. A oni teraz będą grali, bo nie grali na nowej płycie od 9 lat i warto jest przypomnieć sobie to wszystko. To jest Silencio, a to nowe YouTube, a ja czekam na wasze wiadomości i te głosowe, i te na rocktoberfest.skrok.pl. W końcu trzeba za chwilę do kogoś zadzwonić.

0: tak jak Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age dzisiaj powiedział o tym, że marzy o tym, żeby jeszcze raz wejść do tej samej muzycznej rzeki z Johnem Paul Jonesem i z Dave'em Grohlem w ramach The Crooked Vultures, no my byśmy się na pewno nie obrazili. Ale nie tylko Josh Homme chciałby wejść do tej samej muzycznej rzeki. Mam wrażenie, że także Natalia o tym marzy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Ale co ja będę mówić o marzeniach Natalii, jak Natalia może sama opowiedzieć o swoich własnych marzeniach. Drodzy Państwo, dzwonimy do Natalii. Tutaj wszystkie guziki, proszę bardzo, wszystko na żywo. Dzień dobry, Natalio, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Słuchaj, Natalio, dostałem dzisiaj wiadomość od Ciebie a propos tego, że byłaś w ubiegłym roku na naszych urodzinach. Napisałaś, że bez podlizywania najlepiej się bawiłaś właśnie na naszych urodzinach. Mnie tylko zaciekawiła jeden fragment z tej wiadomości, bo napisałaś, cytuję, no może nie tak jak 20 lat temu, bo kolana nie te. Moja droga, to Ty się modliłaś na tym koncercie? Ja patrzyłem na tłum i nie widziałem nikogo na kolanach. O co tam chodziło na tym koncercie?
2: Nie, właśnie ostatnio do córki mówiłam, że wspominam najbardziej z takiego bycia nastolatką czy dwudziestolatką koncerty takie rockowe, jak się w pogo skakało pod sceną i mówię to niej, że już kolana nie te i kręgosłup i teraz w niej cała nadzieja rodziny.
0: Nie, ja byłem przerażony. Ja myślałem, że Ty jesteś taką wyznawczynią piżamy do końca, że wiesz, że po prostu grabasz na scenie i od razu na kolana padłaś, no.
2: Jezu, to było cudowne go zobaczyć. Was też, ale ich to...
0: No dobrze, bardzo. Natalio, no to w tym roku w takim razie zobaczysz Happy Set, no i znów niestety nasze, no, te straszne mordy, no.
2: Jak to niestety?
0: Dobrze, Natalio, nie rozłączaj się, wszystko przekażę, co dalej zrobić, żeby wybrać się tak naprawdę na Rocktoberfest Eski Rock, bo tych biletów nie da się kupić, można je tylko wygrać u nas.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Miałeś przyjemność na przestrzeni lat współpracować, jeśli się nie mylę, z Edytą Górniak, to prawda?
4: Tak, zgadza się.
3: Zbigniew Wodecki.
4: Tak, Zbigniew Wodecki, Edyta Górniak, zespół Fatum.
3: No, to oczywiście, do tego też myślę, że dzisiaj nawiążemy sobie. Tak.
1: Kawałki mojego życia.
4: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski, na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

To my nieco zmieniamy klimat na bardziej łódzki, związany z codziennością, miłością, bliskością i celebrowaniem życia, ale życia w obliczu nieochronnej katastrofy, bo to jest bardzo ciekawa historia, opowieść science fiction o tym, jak ziemianie odbierają sygnał od obcej cywilizacji. To już teraz, na Antyniański Rok, to Martini Polis i Melinda Westerok. Sprawdźmy, jak wygląda ta muzyczna misja ratunkowa.

0: Pamiętacie, jak wielokrotnie na antenie Eski Rock wspominałem, że Grabasz jest dosłownie takim polskim muzycznym wieszczem. Idealnie się składa, dlatego że 15 października na sklepowych półkach pojawi się wyjątkowa pozycja książkowa. Uwaga, Krzysztof Grabasz-Grabowski, wiersze zebrane. Polecam bardzo serdecznie, myślę, że będzie dużo przemyśleń po przeczytaniu tej wyjątkowej lektury od pana Grabasza.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Ale korab.
3: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
4: Właśnie strzela, tak?
3: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpowiednika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Eski Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy premierowo nowego Royal Blood, a także sprawdzimy, co ma do powiedzenia numer jeden światowej muzyki na temat Black Sabbath. O biletach na Rocktoberfest także nie zapomnę. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już w styczniu opowie swoją historię na dużym ekranie. To Skorpionsi, bo o nich właśnie mowa, to ich No One Like You. I to właśnie tak witamy się w kolejnej godzinie naszego czwartkowego spotkania w radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

to Placebo Westerok. Pamiętacie, albo słyszeliście o tym, że Black Sabbath mieli nagrać jeszcze jedną płytę? A wydawało się, że to takie muzyczne placebo. Ale okazuje się, że Andrew Watt, czyli numer jeden, jeśli chodzi o muzycznych producentów obecnie na naszej kuli ziemskiej, powiedział, że Ozzy chciał nagrać kolejny album, ale postawił jeden warunek. Powiedział, że wszyscy muszą z Sabbathów wziąć udział w tym nagraniu. Sharon Osbourne jako menadżerka dała zielone światło, powiedziała: zadzwoń do wszystkich, jak ustalisz, to my w to wchodzimy. No i Andrew mówi, że zaczął dzwonić. Zadzwonił do Tonego Iommiego. Ten powiedział, że jestem zainteresowany, dopóki Bill Ward tam będzie. No i później Ozzy powiedział, że jeśli Bill to zrobi, to oni też. Geezer odpowiedział, że oczywiście w to wchodzi, więc, jak mówi Andrew Watt, miał tę 40-minutową rozmowę z bębniarzem Black Sabbath, Billem Wardem, który, jak mówi, no ta rozmowa była najdziwniejsza i najzabawniejszą rozmową telefoniczną w historii. Mówi, że krótko mówiąc, okazało się, że Bill nie będzie w stanie nagrać płyty, nie był w stanie tego zrobić z wielu różnych powodów, ale z drugiej strony było podobno naprawdę blisko. Ja nie mam żadnych pretensji do Billa Warda, bo pamiętam to, co działo się przy okazji płyty The End i pamiętam te wszystkie bardzo nieprzyjemne rzeczy, które działy się kuluarowo w zespole Ozziego Osbourna i w zespole Black Sabbath, więc do tego nie wracam. Natomiast zwracam uwagę na jeszcze jeden punkt. Andrew Watt to jest człowiek, który jest w stanie zmobilizować dosłownie każdą gwiazdę na tej planecie, żeby zrobiła płytę. I to nie są żarty, to nie są przechwałki. W końcu także zainspirował byłego lidera R.E.M., pana Michaela Stipe'a, by ten mimo wielkich deklaracji jednak wszedł znów do tej muzycznej rzeki.

tutaj właśnie, tutaj dzisiaj, w naszym czwartkowym radarze, tutaj, tu wskazuje Kazik. Gdzie Kazik? Tu właśnie, Westerrock odbędzie się za chwilę premiera nowego utworu od Royal Blood. Tu, tu, dokładnie tu, Kazik. Bardzo dobrze. Drodzy Państwo, czekamy na nową płytę zespołu Royal Blood, na Dead Company. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo, bardzo dobrze. Dostaliśmy kilka pięknych singli, Ten Over Ten, Swallow the Bomb, i my wiemy, że ta płyta będzie nad wyraz świetna. Zresztą to dzisiaj Mike Kerr powiedział, że pojedyncza piosenka potrafi oddziaływać jednocześnie na ciało, emocje oraz sposób postrzegania otaczającego świata. Powiedział, że to właśnie ten rodzaj doświadczenia ma być jednym z ważnych elementów stojących właśnie za tym nowym muzycznym materiałem. I kiedy dzisiaj posłuchałem tych nowych dźwięków od Royal Blood, zapowiadających ich piąty studyjny krążek, który już 13 listopada będzie miał swoją premierę, nawet przez chwilę poczułem, jakby Matt Bellamy tam miał jakiś patronat, bo trochę czuć tam Muse, ale przede wszystkim czuć niesamowitą energię. To utwór tytułowy nowego krążka Royal Blood, to Dead Company.

0: Bez tej magicznej, muzycznej iskry się po prostu nie uda. A oni ją mają. Ta chemia, ta braterska więź, ta wybuchowa fuzja gatunków to nieokiełznana energia sceniczna, ta maszyna, czyli sekcja rytmiczna i w końcu ta wrażliwość ukryta pod szaleństwem. No, trochę tych iskier jest, żeby zakochać się. Z drugiej strony...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Z drugiej strony może porozmawiajmy o innych iskrach, o których może opowie tym razem Paweł, który za chwilę, miejmy nadzieję, będzie po drugiej stronie. Ja nie wiem dlaczego, ale wy wszyscy robicie zakupy jakoś tak o 19:30. Dobry wieczór, Pawle, cześć. Już opuściłeś sklep?
2: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, cześć, witam. Pawle, ponieważ rozmawialiśmy chwilę sobie tutaj na antenie przed chwilą o iskrze tej muzycznej, tak sobie pomyślałem, bo to bardzo mnie zainspirowało, to co dzisiaj napisałeś do nas 30 minut temu na temat innej muzycznej iskry, która niesamowicie działa na twoją rodzinę. Jakbyś mógł więcej opowiedzieć.
2: Znaczy, tak naprawdę z moim synem wiecznie słuchamy Rock Radia i kręcą go strasznie mocno koncerty. W tym roku w końcu w Olsztynie udało się, że były Frank na Lachy. No i poszliśmy w końcu całą rodziną na koncert. Oczywiście bez najmłodszego, najmłodszy został z dyskami. No ale to spowodowało, że teraz nasz syn ciągle podśpiewuje. Ciągle, że tak powiem, szuka tych piosenek.
0: A ile ma lat?
2: Jak nie happy set, to trochę ma 8 lat.
0: O, okej.
2: Okay. Tak, że nasz 8-latek zaraziłbym jeszcze swoich kolegów z podwórka i koleżanki i tak naprawdę wszyscy razem.
0: Super.
2: Teraz, no praktycznie słuchają rocka.
0: Czyli można powiedzieć, zdetronizowaliście podwórko, jakieś osiedle i teraz tylko tam wygrywa dobra muzyka rockowa.
2: Tak, tak, tak.
0: Super.
2: Że im się to podoba i po prostu zaczyna to ich kręcić.
0: No to powiedz mi, no to w takim razie na urodzinach Eski Rock 22 października rozumiem, że meldować się będzie ten wspomniany ośmiolatek.
2: Tak, tak, tak. Myślę, super. Że... Chętnie przywiozę 8-latka i przywiozę moją małżonkę.
0: Ekstra. W takim razie, Pawle, nie rozłączaj się, przekażę, co zrobić, żeby faktycznie ten 8-latek dobrze bawił się na koncercie Happy Set. Może całego podwórka nie zapraszamy, ale do słuchania Eski Rock jak najbardziej.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
4: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
8: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.

pamiętam, jak Manson w swojej autobiografii The Long Hard Road Out of Hell opisał, jak wpadł na stworzenie tego coveru. Wziął wtedy pewne substancje i doświadczył halucynacji, w których słyszał wolniejszą i znacznie bardziej mroczną wersję tego tanecznego hitu Eurythmics, śpiewaną własnym głosem. No i okazało się, że to był jednak strzał w dziesiątkę. No, niektórzy robili takie rzeczy, to my oddajmy głos dla równowagi naszemu polskiemu kulturyście, bo nie wiem, czy wiecie, ale był taki moment w życiu Grzegorza Ciechowskiego, że ten był naprawdę kulturystą. No, w Tczewie robił duże wrażenie. Tak, tak, to on. W końcu powiem ci...

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: dzisiaj, kiedy spoglądamy na różne ekrany, w różne media społecznościowe, te 10 minut jest w stanie nam uciec, no właściwie za mrugnięciem oka. Wyobraźcie sobie, że oni ten utwór napisali w 10 minut w garderobie studenckiej po wyjątkowo słabym koncercie, gdy uznali, że potrzebują czegoś dynamiczniejszego, no i stworzyli w 10 minut. Jak tam wasze scrollowanie?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyobrażacie sobie taką historię, to jest niezłe, swoją drogą. Budzisz się rano, patrzysz, obcy człowiek.
3: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak jak myślisz, nie?
2: Aha.
3: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no, ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
4: Oczywiście, ja jej nawet nie znam, no to ty głupia
3: dokładnie
4: jesteś.
3: Nie wiem jak ma na imię, a pani wybiera się na Oktoberfest. Wrócił pan Wojciech, podniósł się poziom programu.
2: Nieziemską cierpliwość muszą mieć do nas nasi słuchacze.
4: A jak to się z Niemiec, to jest Niemych?
3: Co w raportach?
5: Zakaz podskakiwania z radości na stadionie w Bochum.
4: O, widzicie? I znowu o. Niemcy. Kto nie skacze, ten jest z Bochum. Hop, hop, hop.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wykombinowali muzycy Aerosmith a propos swojego muzycznego powrotu. Oddamy na chwilę głos Muńkowi i Maciowi, a na koniec sprawdzimy nowego headlinera Openera. No ale zanim to wszystko, czas nieco machnąć tym muzycznym pędzlem. To Paint It Black, to Sum 41 i cudowny, legendarny cover. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

Tak, drodzy Państwo, będzie wirować dokładnie 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl. Bo to właśnie tam pojawi się zespół Aerosmith. I kiedy w tym tygodniu mówiliśmy o tym wielkim powrocie, no to nie spodziewaliśmy się, że po pierwsze to wyjdzie, a po drugie, że taka plejada gwiazd będzie towarzyszyć temu powrotowi zespołu Aerosmith. Nie wiem, czy to będzie permanentny powrót koncertowy, bo na plakacie widzę tylko napis Two Nights Only, więc to raczej zwiastuje chwilowy powrót, natomiast z gośćmi niesamowitymi, bo ten koncert jest pod hasłem California Dream On Aerosmith and Friends. I na scenie usłyszymy nie tylko Toma Morello, pojawi się Slash, pojawi się Chad Smith, Dave McKagan, Run DMC, The Black Rose i wielu jeszcze innych znamienitych gości. Zresztą o tych gościach więcej jutro po 21 będzie opowiadać w Drodze 66 Łukasz Szaciłowski. Polecamy bardzo serdecznie, a u nas muzycznie teraz pewnie dźwięki, których nie zabraknie już lada chwila w Hollywood Bowl na wyjątkowych dwóch koncertach zespołu Aerosmith.

0: w ostatnich dniach dosyć dużo mówiłem na antenie Jański Rok a propos tej częstochowskiej i punkowej odsłony Muńka Staszczyka, a propos także ich wspólnej trzeciej płyty Mama. I tak się zdarzyło, że wywołany do tablicy chwilę temu Łukasz Szaciłowski spotkał się ostatnio w wolnej chwili z panami, no i chwilę porozmawiał na temat tej nowej płyty.
1: W studiu Jański Rok mam, proszę państwa, niesamowitych gości. Przyjechały do mnie stare pancury z Częstochowy. Muniek i Macio.
2: Młode pancury.
3: Witamy wszystkich. Muniek,
2: witam.
3: Staszczyk.
2: Macio.
1: Goście moi przywieźli mi również piękną płytę Mama, przyjaźń. Mam wrażenie, że to jest słowo klucz, jeżeli chodzi o tę płytę.
3: Te samo osiedle częstochowskie, Raków.
2: Szkoła podstawowa numer 17.
3: Nasi rodzice, tatusiowie pracowali, jak to się mówiło u nas w hucie, Bolesława Bieruta, której już nie ma, więc jesteśmy chłopakami z robotniczego osiedla. I po 20 chyba latach Macio kiedyś przyszedł na nasz koncert. Mówi, stary, ja właśnie nie wiem co, no, żyję, no, wszystko fajnie, no, ale tej muzy mi tak brakuje. Ja mówię, to zrób kapelę. No i zrobił to Szambu na nowo. Właściwie to jest rodzinna sytuacja. I taka płyta, która nie powstawała typu, wiesz, wchodzimy do studia, wiesz, 2 tygodnie w studio, termin, trzeba wydać, trzeba nagrać klipa. To powstawało tak kroczek po kroczku. Najpierw mi Macie pokazywał piosenki. Najpierw 2, potem 3, potem 4. Już urosło do 13 i mamy album. Tak, jest to esencja naszej przyjaźni i ja daję tutaj swój front, ale śpiewamy razem, mamy dosyć podobne głosy. Macie skomponował wszystkie kawałki, teksty napisaliśmy wspólnie.
2: W początkowej fazie ona miała być trzecią płytą Szambu plus Muniek. W związku z tym, że ten zespół się jak gdyby no rozleciał, rozpadł, nie ma generalnie składu, no zdecydowaliśmy, że płytę jednak nagramy. Zygmunt powiedział tak, no to zorganizowałem, no tu jest chyba około 20 osób, którzy wplecili się w projekt Muniek
3: no,
2: i Macio.
3: Był producentem.
2: I mamy płytę.
1: Muniek i Macio, płyta Mama, dostępna od 25 września już w sprzedaży. Natomiast teraz próbka twórczości dwóch przyjaciół, Muńka i Macio. Ale co to będzie za próbka, to oni już powiedzą.
4: Kochanie, czas się podnieść i czas pogodzić się, bo ważne jest to dobre, nieważne jest to złe.
1: Takie rzeczy, proszę państwa, tylko w Jański Rok. Muniek i Macio byli moimi gośćmi. Dzięki, panowie.
2: Cześć, dzięki.

0: To dzisiaj pani Joan Jett zapowiedziała wyjątkowe wydawnictwo z okazji 45. rocznicy wydania tego albumu, albumu Isle of Rock'n'Roll. I 11 grudnia mamy dostać wyjątkową kolekcję. Z jednej strony Isle of Rock'n'Roll, z drugiej strony The Shadow Album. Jak mówi dzisiaj Joan Jett, na tych taśmach pojawią się także niedawno odnalezione i odnowione utwory, o których nikt nie wiedział. Ja myślę, że nikt także nie wiedział do tej pory o przygodzie Bartka.
1: Rocktoberfest 2026.
0: I tak sobie myślę, że to jest naprawdę, drodzy państwo, bardzo rock'n'rollowa historia.
2: Mianowicie ostatnio odbywał się koncert tam zespołów. Zenek Grabowski grał, Cela numer 3, Debil, Seksbomba. I pech chciał, że tego samego dnia co ten koncert, akurat miałem nocną zmianę w pracy i musiałem wybierać, czy ważniejszy dla mnie jest koncert, czy jednak odpowiedzialnie praca, bo na chleb zarobić trzeba, tak. No i stwierdziłem, że po co wybierać, jak można mieć ciastko i zjeść ciastko. Pojechałem na ten koncert, bardzo dobrze się bawiłem, bardzo dobrze wszedłem na ten koncert, ale po koncercie wsiadłem od razu w Ubera i prosto z koncertu do roboty. Oczywiście nie miałem ani minuty, żeby się ogarnąć, byłem na styk. Przychodzę do roboty w poobdzieranych spodniach, ćwiekowaną, ciężką, skórzaną kurtką, postawionym irokezem. No i gotowy, zwarty, gotowy do pracy, prosto z koncertu, tak? Ale brawo. Ogólnie w pracy bardzo dobrze odebrali, nawet sobie zdjęcia ze mną robili, także mam nadzieję, że następnym razem tak wystroić się będę mógł właśnie na wasze urodziny, na 22 urodziny Eski Rock. I mam nadzieję, że się zobaczymy, jeżeli ta rock'n'rollowa historia przypadła wam go do gustu.
0: Bartek, bardzo nam ta historia przypadła do gustu. Będziemy ciebie wyglądać 22 października w klubie Progresja, bo myślę, że wiele osób irokezów mieć nie będzie. Gratulacje.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
3: Ale korab.
4: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
5: To tak zwany Polish smile. Bo
4: to dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

I my w Trójmieście pozostaniemy za sprawą zespołu, który dokładnie 25 lat po swoim debiucie wraca na festiwale Open Air. Chodzi o zespół, który 1 lipca zamelduje się na Main Stage. To jest nowy headliner, który wraca na ten słynny festiwal. Panie i panowie, już niebawem na żywo będzie można usłyszeć te dźwięki. To Galvanize i dzisiejszy openerowy headliner, czyli My Chemical Brothers. Już teraz w Esce Rock.

0: Zgłosiło się ponad 300 chętnych, by śpiewać w zespole Skid Row. Ostatnio basista Rachel Bowen dodał, że no, selekcja trwa w najlepsze. Już jest wybrany trzon, który jest tak naprawdę w tym kolejnym już zaawansowanym etapie na bycie wokalistą zespołu Skid Row, a my czekamy na więcej informacji o tym, kto to w końcu zostanie. Ja przy okazji bardzo bym chciał, żeby to była Lizzy Hale, która niesamowicie sprawdziła się w 2024 roku, kiedy na chwilę zaangażowała się jako wokalistka Skid Row. Moim zdaniem jest to świetny pomysł, ale co wybiorą panowie? No pożyjemy, zobaczymy. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, a już za kilka chwil kawałki mojego życia i nowe inspiracje z gościem Wojtka Góralskiego. Polecamy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zbigniew Podeski. A tutaj też mieliście okazję się przecinać na scenie.
3: To też w ogóle przepiękna postać. Człowiek po prostu. To nie tylko muzyk, nie tylko genialny trębacz, skrzypek, ale człowiek po prostu.
1: Kawałki mojego życia.
3: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski. Na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, dzisiaj ze mną i z państwem Arkadiusz Wiśniewski, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam, cześć Wojtku, witam państwa, witam serdecznie.
2: Od razu przedstawiam, gdyby samo nazwisko państwu nic nie mówiło, znaczy nazwisko może mówić dużo, ale to nie ten Wiśniewski i całe szczęście, Czerwone Gitary, od 23 lat w tym zespole i to ciekawe, wiele osób może nie mieć świadomości, że ta kapela cały czas gra.
3: Tak, dokładnie, ja w tym zespole gram od 23 lat, już trochę ponad nawet, to kawał historii, kawał czasu, dużo pięknej muzyki. Nawet ostatni koncert, który graliśmy tutaj na Grochowie, w pobliżu, także w ogóle sympatycznie. Także okay. Zespół cały czas gra, cały czas koncertuje i jest w dobrej formie.
2: Tutaj, ponieważ studio Eski Rock znajduje się właśnie na Gocławiu w Warszawie, czyli powiedzmy szerzej mówiąc Grochów, ten właśnie Grochów, o którym śpiewa też Munich w Tirawie.
3: Dokładnie.
2: Poza tym miałeś przyjemność na przestrzeni lat współpracować, jeśli się nie mylę, z Edytą Górniak, to prawda?
3: Tak, zgadza się.
2: Zbigniew Wodecki.
3: Tak, Zbigniew Wodecki, Edyta Górniak.
2: Kurczę, wow.
3: Zespół Fatum.
2: No, to oczywiście, do tego też myślę, że dzisiaj nawiążemy sobie.
3: Tak, tak. Kilka innych osób, takie nazwiska pojawiały się w ogóle i osobowości na mojej ścieżce muzycznej.
2: Pięknie. Tak było. Słuchaj, na koniec programu ja cię zaproszę jeszcze do wersji podcastowej i tam sobie troszeczkę więcej o tym pogadamy, bo jestem szalenie ciekawy, jak się współpracowało, jak to wyglądało, ale widziałem, że przygotowałeś też no, przepiękną playlistę. Zresztą teraz też zaczynasz, powiedzmy, nową drogę życia, bo będzie można cię słuchać w wersji solowej i tego sobie dzisiaj też posłuchamy. Więc właściwie, słuchaj, nie przeszkadzam, czuj się jak u siebie, baw się dobrze, ja będę cię to oczywiście cały czas zagadywał. To są twoje kawałki życia. Jaco Pastorius na początek.
3: Tak, dokładnie. Jaco Pastorius, od niego się zaczęła w ogóle cała moja historia i przygoda z gitarą basową. To było dawno, dawno temu. Opowiem, jak to było. Pierwsza lekcja u mojego nauczyciela Mirosława Wiśniewskiego, świetnego basisty. Przyszedłem na pierwszą lekcję z nową basówką. Kilka dni wcześniej kupiłem na Nowym Świecie w salonie takim firmowym Yamaha basówkę TRB, chyba 200, coś takiego, piękna, czarna basówka, w ogóle moje marzenie. Poszedłem do Mirka na pierwszą lekcję, no wyjmuję z kartonu tą basówkę, on tak popatrzył, a co to za paździerz w ogóle? Ja tak w ogóle trochę przerażony, ale co się działo? On zaczął tam robić setup tego instrumentu, a w tle leciała płyta. I to była pierwsza płyta Jaco Pastoriusa i Come On, Come Over. I tu się zaczęła moja wielka miłość do Jaco w ogóle, jego partie, basówki w ogóle. To był człowiek, który dokonał rewolucji w świecie gitary basowej, bo do wcześniej basówka była takim instrumentem, który grał tylko partię tła jakiegoś, a Jaco zaczął grać na basówce partię Charlie Parkera, czyli świetnego saksofonisty. Przepięknie wygrywał na tej basówce przeróżne standardy Parkera. No i ja się zachwyciłem tą płytą, stąd pierwszy utwór z płyty Jaco Pastorius.

0: Przypominam, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj z nami Arkadiusz Wiśniewski, czerwone gitary i jeszcze parę pięknych kapel w życiorysie można wymienić. The Beatles, Come Together.
1: Tak, dokładnie. No i tutaj zaczynamy taką listę moich ulubionych basistów śpiewających. Paul McCartney to filar zespołu The Beatles. Myślę sobie, że no, współautor wielkiego sukcesu tej grupy. Come Together, przepiękny riff na basówce, basówce zagrane na szlifach, na Hofnerze chyba. Z Polem jest ciekawa historia, że Paul bardzo często nagrywał te basówki po tym, jak wszyscy nagrali w studio wszystkie instrumenty. On twierdził, że wtedy mu najlepiej się nagrywa basówkę, kiedy ma nagrane bębny, wokale Johna i wtedy przychodził późną nocą do Abbey Road i wtedy nagrywał różne partie, wtedy wymyślał te świetne melodyjki tak naprawdę, bo Paul nie gra na tej basówce tak dokładnie jako fundament, bo generalnie każdy myśli o basówce, że to jest instrument, który ma kleić w ogóle, czasem
0: napędzać.
1: Dokładnie, czasem tam słychać, co ta basówka gra, czasem nie. Na przykład moja córcia fajnie powiedziała, kiedyś będąc na koncercie, mówi: tato, wiesz co, ja to tak naprawdę nie wiem, co ty tam grasz na tej basówce, ale jak przestajesz grać, to tak jakby się coś zepsuło w zespole. I trochę jest takie myślenie o basówce. Akurat Jaco grał trochę inaczej, bo grał solo i w ogóle grał przepiękne melodie. Paul podobną melodykę stosował, tyle że nie był tak świetnym technikiem, ale w ogóle cała koncepcja i to, jak grał i śpiewał na basówce, gra i śpiewa, bo Paul cały czas koncertuje i to jest w ogóle fenomen.
0: To prawda.
1: Także no, to jest numer jeden na liście śpiewających basistów u mnie i Come Together to coś, co polecam wszystkim w ogóle słuchaczom i w ogóle basistom, którzy zaczynają przygodę w ogóle z tym instrumentem.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Wracamy w kawałkach mojego życia. Arkadiusz Wiśniewski, przypominam, dzisiaj razem z nami The Police i Sting. Kolejna twoja propozycja.
2: Tak, tak. To kolejny basista śpiewający w ogóle. The Police, super trio, w ogóle energia, stadionowy drive, w ogóle bardzo nośne melodie. No i Message in the Bottle to jeden z ulubionych kawałków Stinga. Ja też uwielbiam w ogóle jego melodykę, jego sposób gry na basie. On jest taki, właśnie tak trochę odchodzimy od Jacko, bo Jacko był jubilerem dźwięku i w ogóle u niego wszystko przepięknie się zgadzało. Paul McCartney trochę inaczej gra. Granie Stinga jest takie brudne, w ogóle bardziej rockowe, ale to jest super. To jest super. Tutaj w ogóle o Stingu. Ze Stingiem jest taka ciekawa historia, bo jest wykształconym muzykiem. Często dochodziło do różnych sporów z bębniarzem, który gra w The Police, grał z Copelandem chyba, to nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko. I oni często mieli różne konflikty. Stingowi się bardzo nie podobała dynamika i taka różnorodność, mieszanie w ogóle na tych bębnach i dochodziło do konfliktów. No i Copeland po to, żeby jakoś sobie poradzić z tymi emocjami, różne dziwne rzeczy na Stinga zapisywał na swoich bębnach. Także to taka śmieszna historia, ale w momencie, kiedy Sting już rozpoczął karierę solową, znowu jest kolejny drobny konflikt z kolejnym świetnym bębniarzem, z Vinnym Kalejutą, który no, jest genialnym sidemanem, nagrał, nie wiem, chyba tysiące płyt i on grał przez lata ze Stingiem, no i tam była jakaś znowu podobna sytuacja, że Stingowi coś się nie podobało i doszło do rękoczynu.
1: No kurczę, to nie wiedziałem, że
2: tak. Tak, i jakaś taka właśnie Vinny nie wytrzymał i skończyło się to rękoczynem. Trochę się z tego śmieję, bo finał był taki, że jeszcze przez wiele lat Sting z Vinnym grali i tworzyli świetną sekcję i to jest ciekawe. To jest ciekawe, że tarcia w zespole są czymś dobrym, może bez rękoczynów, ale kiedy ludzie po prostu się jakoś tam spierają, to jest to kreatywne i powoduje tylko i wyłącznie rozwój.
1: The Police, Message in a Bottle, posłuchajmy i za chwilę wracamy.

0: proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj z nami Arkadiusz Wiśniewski, człowiek, który od wielu, wielu lat reprezentuje czerwone gitary i teraz sięgniemy po Waszą twórczość, która jest przeogromna.
1: Tak, czerwone gitary to bank piosenek, bank przebojów, bo tych przebojów jest naprawdę dużo. Mhm. Myślę sobie, że czerwone gitary są zespołem, który na swojej liście ma największą ilość przebojów. No i właśnie, jednym z nich jest piosenka o tytule Ciągle pada.
0: Tak jest. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby.
1: Dokładnie. Genialnie to wypowiedziałeś, a jest to
0: trzy razy ćwiczyłem, jak tutaj
1: siadłem. Super. Ta piosenka jest często stosowana jako ćwiczenie logopedyczne, ale też jako ćwiczenie dla wokalistów na dykcję, a jest naprawdę trudna do wyśpiewania. A jeszcze trudniejsza jest, kiedy trzeba zagrać ten riff, który jest tam grany na basówce z gitarą i w ogóle to, myślę sobie, to był chyba 68 rok, kiedy koledzy to wymyślili i to było takie stonsowe w ogóle granie z takim pazurem, trochę jak na czerwone gitary, nawet za mocne, bo też tam jest ciekawy bit na bębna w ogóle. No i właśnie, stąd też wybrałem tą piosenkę ze względu na ten riff, kurczę, który

0: Jest niepowtarzalny, w ogóle na bębnach tam gra Jerzy. Świetnie to wymyślił, nie wiem, czy w ogóle kto był inicjatorem tego bitu, ale no ten, moim zdaniem ten bit jest super. Do tego właśnie świetnie zagrana basówka, chyba przez Suwerena i na gitarze w ogóle z takim oktawerem riff zdublowany, także tworzy to taki niepowtarzalny charakter tej piosenki, która jest tak naprawdę niełatwa i do zaśpiewania, i do zagrania.
1: To prawda. Posłuchajmy sobie zatem.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Czerwone gitary za nami, ciągle pada. Jak był u mnie Łukasz Drapała, czyli aktualny wokalista Perfektu, to właśnie też wspominał ten utwór i akurat ten fragment, o którym przed chwilą cytowaliśmy sobie, że to piękna zbitka słowna. Eric Clapton jako kolejna propozycja, czyli wielka klasyka Bad Love.
2: Tak, Bad Love to jedna z moich ulubionych piosenek i znowu tutaj jest ciekawostka, sekcja rytmiczna w ogóle wzbogacona o Phila Collinsa. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą.
1: Myślę, że dla wielu osób będzie to ciekawostka.
2: Tak, tam na bębnach zagrał Phil Collins, natomiast na drugiej gitarze zagrał Michael Jones, legenda zespołu Foreigner. No i świetna piosenka, świetny wokal Claptona, za który otrzymał Grammy za najlepszy wokal rockowy. Do tej piosenki mam jakiś taki sentyment, coś we mnie robi, coś porusza we mnie jakieś emocje, nie wiem, czy to związane z miłością, ale zawsze ten głos w ogóle Claptona i ta kompozycja jest dla mnie ważna. I myślę sobie, że te bębny w ogóle, które są bardzo specyficzne i jak ktoś na przykład jest fanem Collinsa i słyszał jego różnego rodzaju płyty, no to myślę, że po pierwszych 5 dźwiękach od razu będzie wiedział, że tam gra Phil Collins i to jest ujmujące. Dla mnie też to jest takie ciekawe, bo generalnie tak też znowu tutaj o bębnach się tak myśli, że bębny to w ogóle to jest taki instrument, który tam gra boom, clap i w zasadzie jaka to różnica, czy ktoś zagra tak, czy inaczej. A tutaj po pierwsze w feelingu Phila po prostu jest specyficzny, niesamowity groove, to jest jedna sprawa, a druga rzecz to jest brzmienie tych bębnów. Ona jest tak charakterystyczna, artykulacja Phila jest tak niesamowita, że po prostu po paru dźwiękach już słychać, że to on i w połączeniu właśnie z Ericiem Claptonem po prostu daje to przepiękną w ogóle kompozycję.
1: Absolutnie, bez dwóch zdań. Posłuchajmy sobie zresztą.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
1: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock. Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
7: I wracamy, jesteśmy. Kawałki mojego życia, Arkadiusz Wiśniewski, zespół Czerwonej Gitary, Metallica, Whiskey in the Jar. Jako kolejna propozycja, chyba taka najmocniejsza z tych wszystkich, które nam tutaj dzisiaj przyniosłeś.
8: Tak, najmocniejsza w ogóle. To mam sentyment taki bardzo osobisty do tej piosenki, bo z nią w ogóle łączy się wiele, wiele historii. Tutaj może będzie trochę dłużej. Więc tak, po pierwsze, pewnie nie każdy wie, że to jest kompozycja i piosenka, którą kiedyś przed laty wykonywał Lizzy. A co ciekawe, tutaj mamy do czynienia z kolejnym śpiewającym basistą. Nie pamiętam dokładnie nazwiska tego basisty, ale świetny, zdolny basista Tim Lizzy zaśpiewał Whiskey in the Jar i to była ta pierwsza wersja. W ogóle piosenka tak naprawdę to jest jakąś taką ludową, irlandzką kompozycją, chyba o nieznanych korzeniach. No ale co ciekawe, po latach po tą piosenkę sięgnęła Metallica. Metallica w ogóle przefajny zespół, fajne granie, mocne, rockowe. Swego czasu, kiedy zaczynałem grać na basówce i śpiewać, w ogóle postanowiłem, że ja spróbuję też się zmierzyć z tą piosenką i mam takie właśnie doświadczenie i historyjki, kiedy śpiewałem właśnie Whiskey in the Jar i no i to było fajne, takie fajne, śmieszne, ciekawe w ogóle. Stąd nasz pomysł, żeby wrzucić tutaj na tą listę, na tą piosenkę właśnie z takiego powodu osobistego.

0: Wracamy. To są kawałki mojego życia i teraz zespół, który jak się dowiedziałem, że będziesz moim gościem, to miałem nadzieję, że się pojawi i się cieszę, że się pojawia. Fatum. Utwór Zamknięta w moim sercu, ale w ogóle zespół Fatum, to, że miałeś okazję w nim grać przez jakiś czas, dla mnie to też jest kawałek mojego muzycznego życia, znaczy jako słuchacz akurat.
1: Jasne. Super, cieszę się w ogóle, że właśnie, że jesteś fanem tego zespołu. Tak, moja historia z Fatum miała miejsce wiele lat temu. No i właśnie opowiem tutaj o pierwszej próbie. Przyszedłem na pierwszą próbę. Krzysiek Ostasiuk, Juraja z przepięknym, czterooktawowym głosem. Po prostu mnie zamroził. Często ludzie mówią o tym, że mają ciarki w ogóle. Teraz aż czuję, jak mi przechodzą ciarki po prostu po plecach. Często ludzie mówią właśnie, że mają ciarki, jak ktoś śpiewa, gra. I ja dokładnie tego doświadczyłem. Przyszedłem na pierwszą próbę, no i oczywiście legendarna mania szybkości. Krzysiek zaczyna śpiewać po prostu, no i to było genialne. Genialne, w ogóle fajny gość. Od razu w ogóle między nami się fajna relacja zawiązała, bo ja generalnie byłem bliższy muzyce jazzowej, w ogóle grałem w różnych projektach bardziej jazzowych, a ten rock to tak trochę z ciekawości, trochę byłem ciekaw w ogóle. I właśnie wtedy mnie do tego zespołu zaprosił Piotr Bajus, gitarzysta, kompozytor, w ogóle między innymi Mani Szybkości, między innymi piosenki Zamknięta w moim sercu. No i właśnie, no niesamowite wrażenie. Z Jurajem się zakumplowałem od razu, druga próba. Krzysiek przyniósł taką dużą reklamówkę i mówi, mam coś dla ciebie. No i przyniósł mi swoją całą taką płytotekę w ogóle, Deep Purple, w ogóle Juraja Hip i przeróżne płyty. I ja w ogóle siedziałem i to studiowałem, bo chciałem poznać po prostu w ogóle taką estetykę rockową bardziej. I tu też się zaczęła moja przygoda właśnie z Deep Purple, ze słuchaniem takiego bardziej rockowego grania. Co dalej? Niestety ta historia trochę bardzo smutno się zakończyła. Zaczęliśmy próbę przygotowania do nowej płyty. Płyta była gotowa. W poniedziałek mieliśmy wchodzić do studia, do studia Winka Chrusta, zresztą w którym była nagrywana pierwsza płyta zespołu Fatum, między innymi Mania Szybkości. Ale piątek albo w sobotę Krzysiek wyszedł na spacer, zemdlał i podczas reanimacji zmarł. Niestety tej płyty nie nagraliśmy. Historia bardzo smutna, także ja bardzo mile go wspominam i też właśnie to jemu chciałbym zadedykować w ogóle tą piosenkę, bo ta piosenka zrobiła na mnie takie największe wrażenie i też tam on moduluje swoim głosem od takiego ciepłego, niskiego śpiewania po prostu przepiękną górę, jaką miał w swoim głosie. No i tak jak powiedziałem, ciepło mi się robi na sercu, w ogóle na ciele, jak opowiadam o nim, bo to jest właśnie taki przykład, że często ludzie sobie myślą, że jakieś rzeczy, jakieś materialne w ogóle takie kawałki są wartością i czymś, co określa człowieka. A tak naprawdę człowieka określa to, co po nim zostaje w naszych emocjach.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy z powrotem. Aż się wzruszyłem, jak tak opowiadałeś. I ja, państwo w radiu nie widzą, ja ciebie widzę na żywo, widzę, jak oczy ci się zaszkliły. Zespół Fatum za nami, wracamy, przypominam, Arkadiusz Wiśniewski dzisiaj z nami. Między innymi człowiek, który od wielu, wielu lat reprezentuje czerwone gitary. I teraz też nawiążemy do tego zespołu i chyba do twojej własnej kompozycji.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie, pomyślałem sobie, że fajnie jakby na tej liście znalazła się piosenka, pierwsza piosenka, którą napisałem dla czerwonych gitar w ogóle, to też taka ważna piosenka w moim życiu, choć w momencie, kiedy ją pisałem, to w ogóle nie miałem pojęcia, że to może być piosenka dla czerwonych gitar, że to będzie piosenka w ogóle, która stanie się przebojem, która będzie cały czas grana przez te 20 parę lat cały czas gramy tą piosenkę, cały czas ona jest w ogóle przebojem, który staje w szranki z takimi hitami jak właśnie Ciągle pada, Nie zadzieraj nosa i w ogóle Daje sobie radę. To kiedyś na to tak nie patrzyłem w ogóle. Przyniosłem tą piosenkę do zespołu. Z nią też się wiąże taka ciekawa historia, bo zespół Czerwone Gitary nagrywał płytę OK i płyta w zasadzie była skończona. Był tam komplet piosenek. Ja jakoś tak pomyślałem, że skoro jestem w tym zespole, skoro dołączam do tego zespołu, to poza tym, że wniosłem partię basówki i chórków do różnych piosenek na tej płycie, to dobrze by było, żebym też coś skomponował i przeniósł coś swojego, żeby to było bardziej takie wartościowe w moim sercu i dla mnie. I przyniosłem tą piosenkę. Wtedy na gitarze grał Marek Kisieliński. Zrobiliśmy szybko aranż. W ogóle w zasadzie piosenka powstała w 2 dni. Przynieśliśmy ją tak nieśmiało w ogóle do zespołu i pamiętam oczy Jerzego Skrzypczyka i w ogóle komunikaty niewerbalne. Jak ją usłyszał, to tak jakby wygrał po prostu 1 000 000 na loterii. No i wtedy wiedziałem, że jest już dobrze. Piosenka się stała w ogóle singlem promującym płytę OK. Mam 1 000 000 odsłony i na YouTubie, na Spotify'u, także jest to dla mnie mega wartość. No i to jest taki osobisty kawałek, który jest dla mnie bardzo ważny.

0: Zmierzamy powolutku do końca. Kawałek numer 9, U2, Vertigo.
1: Tutaj chciałem trochę z tą kapelą nawiązać do swoich początków w ogóle i do pierwszych takich garażowych historii, pierwszego grania. Pamiętam, miałem taki zespół, w którym graliśmy w Józefowie pobliskim tutaj w Domu Kultury i graliśmy różne covery. Między innymi były to piosenki U2 i jedną z tych piosenek wtedy była piosenka Where the Streets Have No Name. Przepiękna piosenka, w ogóle też takie proste granie, prosta gitara edge'a, w ogóle przepiękne delaye, w ogóle cała koncepcja YouTube opiera się na tych delayach w dużej mierze. Prosty groove, no i znowu, kurczę, stadionowe w ogóle hity. Do nich należy ta piosenka Vertigo, o której chciałem powiedzieć. Też z nią się łączy taka śmieszna historia, bo z czerwonymi gitarami gramy, jest tam taki moment, kiedy zespół jest przedstawiany i ja wpadłem na taki pomysł, żeby trochę podbić energię. To jako ciekawostkę gramy właśnie ten, w tej chwili gramy inny riff, ale graliśmy przez długi czas, przez kilka lat właśnie ten fragment Vertigo z tym riffem i to w ogóle było ciekawe i też to było taką zagadką dla publiczności i no to było fajne, stąd powrót do YouTube i tej piosenki.

0: miejsce rok.
1: I proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj Arkadiusz Wiśniewski, zespół Czerwone Gitary i też człowiek, który występuje solowo. I na wielki finał naszego spotkania twoja twórczość solowa, ta najnowsza, najświeższa.
2: Tak, dokładnie. Singiel Nocny Spacer to jest pierwsza piosenka, która zapowiada moją płytę 50 na 25. 50 lat życia, 25 lat historii na scenie. Historii. Powiedziałem historii, bo parę dni temu rozmawiałem z Jurkiem Skrzypczykiem, który jest perkusistą zespołu Czerwone Gitary i w zasadzie nie opuścił ani jednego koncertu tego zespołu i on tak popatrzył na mnie, mówi, kurczę, to już tyle lat. Mówi, to już jest historia. To nie jest epizod.
1: Ćwierć wiecze.
2: Dokładnie. I to było takie poruszające. No i ja właśnie zbierając historię tak naprawdę swojego życia, postanowiłem wydać ten album, postanowiłem nagrać ten album i on jest właśnie o moim życiu, o tym, co się w nim działo, pokazuje różne emocje, bo też ta płyta będzie się składała z piosenek, które zahaczają o różne emocje. Piosenka Nocny Spacer zahacza o samotność, tęsknotę, potrzebę posiadania w życiu kogoś bliskiego, przed kim możemy się bez obaw odsłonić, bez lęku powiedzieć w ogóle o sobie, o tym, co czujemy, co myślimy, a obserwując ludzi na co dzień, w takim codziennym życiu, ale też w gabinecie terapeutycznym widzę, jak to jest trudne, bo niby żyjemy w świecie, który jest bardzo skomunikowany, mamy laptopy, telefony, w ogóle wszystko jest niby tak blisko na wyciągnięcie ręki, tysiące znajomych na Facebooku, a często to jest tak, że ci znajomi są tylko na Facebooku, a nie mamy takiej bliskiej osoby, z którą możemy tak prawdziwie, po ludzku i szczerze porozmawiać.
1: No, samotność to duży problem dzisiejszych czasów.
2: Dokładnie.
1: No to słuchamy. Nocny Spacer. Arkadiusz Wiśniewski. Na antenie jest krok w kawałkach mojego życia, na koniec tej audycji. Dziękuję ci uprzejmie. To była wielka przyjemność. Dziękuję, że wpadłeś i poświęciłeś czas.
2: Dziękuję bardzo. Mi też było bardzo miło. Dziękuję pięknie.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
2: W browarni Gitra z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock. Reklama.